A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi znów

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
7: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 17 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. O południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, co sprawi, że zrobi się naprawdę ciepło. Jutro jednak przygotujcie się na przelotne opady, a temperatura spadnie do 22 kresek. W czwartek również może pokropić, a maksymalnie zobaczymy 19 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
8: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
9: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanowską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołek Biłecki.
8: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadków w Garbatce w Wielkopolsce. Na trasie łączącej Poznań i Piłę tir wjechał w pociąg, zginął kierowca. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP-PLK.
10: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
8: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągów. Mama pełna mocy. Pod tym hasłem wczoraj w sosnowieckiej mediatece świętowały mamy niepełnosprawnych dzieci. Panie mogły skorzystać z porad wizażystek czy dietetyków.
11: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, wspierane i zauważane.
12: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko. I dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać.
8: W Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem.
1: SK2 Sport.
8: To był udany dzień dla polskich tenisistów. W komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając z Qin Wenzhen. Z kolei Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Muranem. Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
3: Dzisiaj wielki dzień dla zapominalskich, 26 maja. Jeśli w newsach nie załapaliście przekazu podprogowego, to tak, dzisiaj dzień mamy. Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Czasami jak szukamy z rana skarpetek i tak szukamy, to sobie wołamy tą mamę i mówimy: mama, jest tylko jedna.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: A mama wszystko wie, gdzie co jest i zaraz drugą znajdzie. Tak to jest. Wszystkiego najlepszego, drugie mamy na dzisiaj. 5:53. Zaczynamy.

0: Stalowa Wola.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Pije dwa.
1: Ale czasami pazura potrafi pokazać porządnie nawet, tak, i możemy o tym się przekonać. Mowa o naszych mamach kochanych, które zawsze są kochane, ale kiedy trzeba, potrafią. Potrafią i nas dobrze wszystkie wychowały. 26 maja, to się od razu jak patrzy się na kalendarz, to już nie trzeba mówić, jakie jest święto, to jak jest 2605, to już jest wiadomo przecież. To już jest wiadomo. Dzisiaj oczywiście, że w programie porannym skupimy się nad naszymi kochanymi mamusiami, bo przecież obchodzą swoje święto. I tutaj byśmy jak zawsze chcieli was zachęcić do kontaktu. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Na Messenger też zapraszamy, można nagrać głosóweczki. I jakby zastanawiałem się nad dwoma tematami.
2: Wybierz jeden.
1: Wybrać jeden?
2: Mhm.
1: Bo u mnie pojawiało się zawsze do mycia, do spania.
2: Tak,
1: za to zapamiętam na zawsze swoją mamę, do mycia i do spania.
2: To nie to, że rodzisz dziecko, nie to, że je wychowujesz później przez te naście lat. Nie to czyni z ciebie mamę. Z ciebie mamę czynią słowa, zdania wypowiedziane, prawda? Tak jest, jak zwracają się mamy do tych swoich dzieci, jak mówiły do was. Może mają jakieś takie powiedzenia, że po prostu, no wiecie, że słyszysz to i wiesz, że to jest mama.
1: Tak, tak, tak. To musi być kultowe zdanie waszej mamy, takie, które się często pojawiało i tkwiło wam w pamięci. 726-826-826. Niech dzisiaj słowa uczynią mamę.
2: Pamiętajcie, że mamy są też czasami żonami, więc ja na przykład od swojej mamy do swojego taty słyszałem: stary, rusz się, zrób tą płoncu pralkę, bo znowu coś tam wariuje.
1: To też się zdarza. Dajcie znać, czekamy i oczywiście mamusie chcielibyśmy bardzo zaktywizować.

0: Ważne, że je.
1: Jesteś
0: że
1: tu.
0: Je. Nie, że je.
1: A że je, to no, też.
0: Ma apetyt, to
1: każda mama mówi jedz.
0: Jedz.
1: To musi być z wykrzyknikiem jedz i to wtedy też są te słowa, które czynią z ciebie matkę, droga Polko. 20 minut po 6. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy słowami. Słowami wypowiadanymi z ust matek właśnie. A to najbardziej zapamiętujemy my, dzieci. I potem przekazujemy to w świat, co nasze mamy takiego mówiły. Iwona specjalnie się zatrzymała, jak usłyszała, że jest taki temat w radio. Jechała samochodem, zjechała na pobocze, mówi zadzwonię. I jest już na antenie. Cześć Iwona.
2: Cześć, witam.
1: No, ty też miałaś jakby co zapamiętywać przez całe życie, co?
2: Miałam i do dzisiaj słyszę słowa mojej mamusi, pomimo tego, że jestem dorosła i sama jestem mamą. I tak do dzisiaj moja mamusia się o mnie troszczy od dziecka kultowymi słowami. Nie wychodź taka porozbierana, bo się przeziębisz.
1: No właśnie.
0: Iwona, sama mówisz, że jesteś mamą w takim razie. Jakich tak. słów ty używasz? Wykluczając te słowa klasyczne, prawda, czasami się wymsknie.
2: Dużo, dużo się wymsknie takich słów, które też słyszałam od swojej mamy, na przykład ostatni raz. Nigdy nie ma tego ostatniego razu.
0: No ostatni raz
1: jest bałagan w tym pokoju.
0: Ostatni raz
1: oglądasz tę bajkę.
2: I zawsze kłamie, nigdy nie ma tego ostatniego razu.
1: No dobrze. A zdarzyło ci się użyć tych porozbieranych słów? Nie wychodź taka porozbierana?
2: Oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Zwłaszcza jak moje dziecko rano wychodzi do szkoły, tu mówię, ubierz się i zasłoń ten brzuch, bo będziesz chora.
1: No dobra, a w twoim przypadku to też było odsłonięty brzuch, czy coś innego?
2: Nie, tylko brzuszek.
1: Tylko brzuszek. No. Nie, że minus 7, a ty w koszulce do szkoły.
2: O nie, tak to aż nie. Ale dla mamy i tak zawsze było za lekko
0: rozumiem, że mówisz to do córki.
2: Tak, oczywiście.
0: No właśnie, no to wiesz.
1: No ale czasami męskie też są takie już, co
0: no
1: pokazuje.
0: Tak, ale to w moim wieku, 40 lat i wiesz, ciężko koszulką zasłonić ten brzuch, no.
1: No to prawda, no, to jest
2: inna sprawa. Taki filigranowy, że trzeba pokazać.
0: No oczywiście, że tak, niech świat podziwia. No,
1: kochanego ciałka nigdy za wiele, jak to mówią. No. Iwonka, tak dziękujemy bardzo za odzew. W takim razie do ciebie też serdeczne życzenia z okazji dla mamy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I do wszystkich zresztą mamy Iwonka. Jako pierwszej, jak zwykle, jako pierwszemu słuchaczowi zawsze coś wysyłamy, tobie też coś wyślemy od nas, jakiś prezencik, pozdrawiamy serdecznie.
0: Mnóstwo telefonów do nas dzwoniło, ale niestety mamy tylko dwie ręce, żeby nie wszystkie udało nam się odebrać, ale w tym momencie załączamy naszą sekretarkę, która ma dużo więcej rąk, można dzwonić i można mówić, jak to się po mamowemu mówi.
1: Tak, słowa, które wypowiadały albo wy jako mamy wypowiadacie do swoich dzieci. SK2
0: 726 826 826 albo Messenger

0: 26 minut po 6. Warto powiedzieć o tym, co się na wiosnę dzieje w Polsce. Już kilka razy mówiliśmy o różnych przypadkach, ale teraz też zauważono uszaka bzowego. Jadalny grzyb, który podbija polskie lasy. Pojawił się masowy wysyp, czytamy. Uszaka bzowego. Ucho Judasza, tak inaczej na tego grzyba się mówi.
1: To jest nieprawdopodobne. Idziesz sobie do lasu, żeby być sam na sam z naturą, a tutaj się okazuje, że las też ma uszy.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
13: Dziś w Stalowej Woli czeka nas prawdziwie przyjemny dzień. Rano prawie bezchmurne niebo i temperatura sięgająca 18 kresek. Jakość powietrza dobra, a ciśnienie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Wieczorem nadal prawie bezchmurnie, a termometry pokażą 23 stopnie. To idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
14: 6.30 News, SK2, Anna Łobocka. Każdy przypadek uderzenia w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy.

Tak polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa. To w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Prezydent Trump ogłosił w Kalifornii stan wyjątkowy. Ma przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w hrabstwie Orange oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów. Jeszcze Hiszpania, gdzie w biurze byłego premiera José Luisa Zapatero policja znalazła biżuterię wartą nawet 50 tysięcy euro. Polityk objęty śledztwem korupcyjnym twierdzi, że naszyjniki, zegarki i kolczyki to rodzinne pamiątki.

0: Para?
1: 22 minuty do godziny.
0: Ładnie, no. Para 7. Dwójek tak naprawdę się zrobiła.
1: Para
0: do godziny.
1: Czego?
0: Para dwójek do siódmej. Aha. 22.
1: Aha. No dobrze, no patrzyli jak my, też para.
0: Też para.
1: Para
0: dwójek.
1: Dwójek. Chyba ty!
0: Waszych ulubionych.
1: Dobrze, nie, dzisiaj dzień mamy.
0: No mamy dzień mamy.
1: Mamy dzień mamy.
0: A oto
1: dzisiaj tak, dzień mamy.
0: Znaczy, mamy dzień mamy dzisiaj, tak więc tak, moi drodzy.
1: Tak naprawdę zawsze mamy dzień.
0: Udostępniliśmy wam, zresztą jak zawsze. Nasz numer telefonu 726-826-826. Nasz messenger też do waszej dyspozycji. Można dzwonić i można mówić coś po mamowemu, bo jak wiecie, mamą się jest oczywiście również wtedy, kiedy się odpowiednio użyje różnych słów.
1: Tak,
0: co
1: ale,
0: wasze mamy mówiły?
1: Tutaj jest to od Moniki. Wiadomość, cześć chłopaki, moja mama, gdy byłam małą dziewczynką i próbowałam coś przeforsować, mówiła, i teraz przeczytam to jak mama i każdy to wie, że tak było. To jest absolutnie wykluczone.
0: Nie, mama się nie śmiała. To jest, nie, córuś, to jest absolutnie wykluczone.
1: O, ty ładniej to przeczytałeś. Tak. Ładnie. I tu jeszcze Monika dopisuje, strasznie tego zwrotu nie lubiłam. No to są też głosy.
0: Monika, teraz możesz sama sobie tego używać.
1: Co mówiły wasze mamy?
2: Idzie umyj, bo śmierdzisz. I do męża, i do syna.
1: No, bywało i tak, że umorusanym się przyszło z podwórka, bywało i tak. Jeszcze jedna głosóweczka, słamy.
3: Jak pytałem o jakieś pieniądze, żeby gdzieś wyjść, to mama zawsze mówiła, a co ja mam ci pieniądze z rękawa wytrzepać?
1: No właśnie. No
0: najpierw
1: właśnie.
0: Mama mówi, idź się umyj, bo śmierdzisz, później mówi, że skąd ja mam wziąć pieniądze, prawda? Jak się okazuje, że mąż groszem nie śmierdzi już.
4: SK2.
1: Bo się umył.
0: Bo się umył.
1: Bo się umył.
0: Spłukał się cały.

0: Ja jeszcze Magii lubię, jeśli chodzi o przyprawę. W sensie wpłynie taka przyprawa jest, nie?
1: Do, a wpłynie przyprawę to ja też lubię.
0: Wpłynie, zawsze przyprawa wpłynie.
1: Lepiej wchodzi, prawda?
0: No, bo do to... rosołku czy tam do jakiejś pomidorówki.
1: Wpływa delikatnie po gardle, prawda, taki z kluseczką jakąś, nie? No.
0: Jest, no. I wykorzystujesz każdą cząstkę mocy, tak?
1: Rosołu.
0: Moc jest z nami w każdym
1: rosołu.
0: Razie.
1: Rosołu.
0: 9 minut do 7 w Radiu SK2 teraz o tym, co działo się miesiąc temu, a były przymrozki miesiąc temu, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że tak było.
1: I nie pamiętamy.
0: Nie pamiętacie? No to ja wam przypomnę, że były przymrozki i one spowodowały, że teraz jakby straty są u sadowników, w tych, co robią owoce, no.
1: No i posłuchajcie, no rzeczywiście, jak się idzie na przykład na bazar, to czuć jeszcze te przymrozki, bo to wszystko, te ceny, wiecie, no idą w górę, tam ucierpiały przecież jabłka, ucierpiały, ale chyba truskawki bardzo mocno
0: ucierpiały. Truskawki, jabłka, podobno sobie radzą, ale jest jakiś program wsparcia, próbują wdrożyć, żeby tym, co sprzedają, żeby ich tam dofinansować, bo mają mniej jabłek, mniej truskawek.
1: Ale my w Radiu SK2 zawsze szukamy pozytywów, tak więc możemy wam powiedzieć tylko tyle, że może i truskawek jest mniej, ale za to po 30 zł za kilo.
2: SK2.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 5 minut zostało nam do 7, wtedy też najświeższa porcja newsów w Radio SK2 będzie o zamieszaniu w Krakowie. Podobno Kraków ma funkcjonować normalnie. Więcej o tym właśnie o 7, bo odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: No to zaczęła się karuzela nazwisk, kto nowym prezydentem Krakowa zostanie.
0: Tak, my z kolei się doszukaliśmy, bo wczoraj internet zalała fala nazwisk, ale my te najciekawsze nazwiska wyszukaliśmy. Między innymi Grzegorz Braun,
1: Marianna Schreiber
0: i Marian Banaś mają chrapkę na prezydenta Krakowa.
1: Powiem wam, że spoko cinga kandydaci. Jeden lepszy od drugiego.
0: Marianna rozpali krakowian.
1: Tak, Braun ich na przykład ugasi.
0: A pan Banaś myśli, że stanie na wysokości zadania.
2: Po pierwsze, wyznaje zasadę dureks. Durek.
3: Duralex.
2: Tak? Ja twarde prawo, ale prawo.
1: Daje, pan Marian Banaś nie pęka.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
17: Dziś rano w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą 18 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Powietrze będzie dobrej jakości, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem spadnie do 23, ale słońce nadal będzie z nami. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
18: Jest 7, news SK2, Anna Łobocka, polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Jak na te groźby odpowiada Warszawa i inne stolice, o tym nasz reporter Michał Rawa.
19: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Kateryna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy.
18: Kraków choć bez prezydenta będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Aleksandr Ruszkowski.
20: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
21: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
20: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
18: W Bieszczadach i na Podkarpaciu kolejny weekend minął pod znakiem strachu mieszkańców przed niedźwiedziami. Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale także miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji.
0: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
2: Oczywiście, to tak? Prawda, oczywiście.
15: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan go zobaczy.
22: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak kuraciusze wychodzą, to tam jest kawałek tego ptaka. Tak wyszły, to po prostu to jest strach.
23: Pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, koło 8 wieczór.
18: Cały reportaż Coraz bliżej siebie o strachu przed bieszczadzkimi niedźwiedziami znajdziecie na sk.pl i se.pl.
24: SK2 Sport.
18: Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
25: Jadłeś podczas mycia zębów kiedyś czekoladę?
26: Tak, wiem, do czego pijesz, że tak powiem.
25: Ale jadłeś czy nie jadłeś?
26: Nie jadłem.
25: Nie, nigdy nie jadłeś. No nie. Widzisz, a mamy muszą sprzątać podczas tego, gdy dzieci się bawią w domu, nie?
24: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
26: Ja teraz też zdradzę tajemnicę wszystkim naszym bardzo młodym słuchaczom, którzy nas słuchają. Pamiętajcie, drogie dzieci, wasza mama najprawdopodobniej nie ma na imię mama.
25: Naprawdę?
26: No, możecie tego nie wiedzieć, ale tak jest.

0: Yeah, yeah, yo, yo.
1: To mógłby być motyw przewodni jakiegoś Batmana.
0: No bo Gotham, no to nasz polski Batman, czyli Mentzner.
1: Tak jest, czyli tak naprawdę trójka, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. Jak co dzień mniej więcej o tej porze zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na ska2.pl i głosowali, żeby ci artyści też się poczuli troszkę docenieni tacy, prawda?
0: I żeby zrobić psikusa Zduńczykowi, Łukaszowi Zduńczykowi, który prowadzi naszą listę i normalnie to, nie pozna, co na którym miejscu jest.
1: To musi wszystko liczyć później, więc im więcej głosów, tym lepiej. Tym lepiej dla nas, bo się pośmiejemy trochę.
0: Jak to Łukasz ustawia? No to było przecież na drugim, a teraz jest na piątym.
1: Jak oni to zrobili,
0: i on
1: prawda?
0: Przychodzi do tej jego studia i mówi, ale tu zrobili z 19 na drugie.
1: Ja korektor muszę wymarnować, no.
0: SK2P.

0: Jaśniej, daj mi znać.
1: Pamiętajcie dzisiaj o kwiecie jakimś jednym, albo dwóch, albo trzech.
2: Pamiętajcie się po prostu o mamach. To nie musi być kwiecie. To co może być na przykład dobre słowo dla mamy.
1: Wiązanka.
2: O, na przykład.
1: Taka dobrych słów,
2: oczywiście.
1: Piękna, kochana.
2: I czekoladki obowiązkowe.
1: Super mamo. Wszystkiego dobrego.
2: 7268268826 albo Messenger to jest numer telefonu i Messenger, pod którym cały czas piszecie do nas, odzywacie się, co też wasze mamy mówiły, SMS taki przyszedł. To, co mama mówi, to na przykład jak nie masz w czym iść, to idź z gołą pupą.
1: No. Ale scenzurowałeś?
2: Scenzurowałem.
1: Było na D?
2: Na D było.
1: Na D było, bo mama było tak D. powie.
2: Jeszcze... Mama nie powie pupą, mama powie na D.
1: Jeszcze mama mówiła, że zaraz wszystkie zabawki za oknem wylądują, jak nie posprzątam. To też pamiętam na przykład, takie coś. Dobrze, co wasze mamy mówiły, odbieramy?
3: Moja mama zawsze mówiła, pamiętaj, będziesz miała swoje dzieci, zobaczysz, jak to trudno wychowywać. No dzisiaj mam na co dzień do czynienia z ponad setką dzieci, bo jestem nauczycielem. Mm-hmm. No i tak to wygląda.
2: No, klątwa zadziałała. Proszę bardzo.
4: SK2.
1: Bo zobaczysz. To nieważne, co tam wcześniej jest, na końcu zawsze mama mówi, bo zobaczysz. Zaraz zobaczysz. To trzeba mieć dobry wzrok.

0: Czas jest dobry, zależy na którą macie do roboty, ale jest 7.24 jak coś. Tu SK2, to najlepsze polskie hity. Przenosimy się do Rzeszowa.
1: Posłuchajcie, doszło do oszustwa i to poważnego oszustwa i tam Amber Goldy przy tym jakieś i tak dalej, to jest pikuś, to jest nic. Jest... Bo to jest oszustwo kulinarne.
0: I to normalnie okrągłe jak nic. Wszystko to jest proste w tym oszustwie, jak ta pizza, która jest głównym bohaterem tego oszustwa.
1: W Rzeszowie pewna kobieta zamówiła sobie pizzę. Pizzę pepperoni. No i tą pizzę dostała. Tylko, że ona później złożyła skargę do pizzerii, że na tej pizzy nie ma pepperoni.
0: Tak, a pizza pepperoni, jak sama nazwa wskazuje, powinna być z pepperoni.
1: Pizzeria sprawdziła nagranie na kamerze.
0: I no, kładliśmy pepperoni! Wysłaliśmy pizzę z pepperoni!
1: Gdzie jest pepperoni?
0: I ciekawostka jest taka, że ta klientka jako dowód wysłała zdjęcie tej pizzy bez pepperoni, tylko że pizzeria do

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
11: Dziś w Stalowej Woli czeka nas piękny dzień. Rano niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura osiągnie przyjemne 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na Wasze samopoczucie, a wiatr z północnego zachodu będzie słaby. Po południu zrobi się jeszcze cieplej. Termometry pokażą 26 stopni, a wieczorem temperatura spadnie do 23 kresek przy prawie czystym niebie. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
12: 7.30, newsy SK2 Anna Łobocka. Przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia w samoobronie, podaje amerykańska armia. Jak czytamy w komunikacie, zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny w cieśninie Ormus. Ustabilizowała się cena ropy naftowej, a to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza.

niż wczoraj, a olej napędowy o 10. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 42 grosze, a za diesla 6,75. Przy Koloseum w Rzymie powstaną tory do curlingu. Na wzgórzu w parku koło antycznego amfiteatru będzie można grać w curling od połowy czerwca do września. 3 tory o rozmiarach 12 na 3 metry będą z syntetycznego lodu najnowszej generacji.

0: 2.
1: 7.34. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo dzień matki. W poniedziałek mamy UPS, w piątek mamy PKP, więc dzisiaj wyjątkowo zrobimy...
2: MPO.
1: Przygotujcie swoje telefony, robimy specjalne MPO. Właśnie z tej okazji i za 3,5 minuty będzie się działo.
2: Będzie. Oj, będzie. Telefony w dłoni.

0: tym momencie linia została odblokowana. Można się dodzwonić do studia Radia SK2 726-826-826. Dzisiaj wyjątkowa okazja, więc wyjątkowe MPO, czyli...
1: Mamy pozdrów odpowiednio, oczywiście.
0: Mamy pozdrów odpowiednio. Dzisiejsze MPO poświęcimy dla mam. Krótka piłka. Jak macie na imię, jak wasza mama ma na imię...
1: I czego jej życzycie.
0: I czego jej życzycie. Pamiętajcie, jak dzwonicie do radia, że słuchacie nas przez telefon, nie przez radio, żeby nie było żadnych opóźnień. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry. Radio ściszamy. Jak masz na imię, jak ma mama na imię? I kilka ciepłych słów.
2: Jasne. Nazywam się Filip. Moja mama to Małgorzata. I chciałbym jej życzyć dużo zdrówka i żeby była szczęśliwa i radosna.
0: Pięknie. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Mam na imię Aleksandra i chcę pozdrowić moją mamę, która mnie zawodzi do szkoły.
1: A jak na imię ma twoja mama?
3: Basia.
1: Okay. Niech będzie.
0: Dziękujemy.
1: Dobrze, poszło.
0: Dziękujemy, poszło pięknie, szerokości. Kolejny telefon. A, tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon, MPO, słuchamy.
1: Halo. Cześć.
4: Dzień dobry, chciałbym wyłożyć życzenia mojej mamie, która...
0: Która
4: dzisiaj ma Dzień Matki.
1: Tak, no, jesteś wspomniałszą mamą na świecie.
4: Moja mama ma na imię Agnieszka i wiezie teraz mnie z moją siostrą do szkoły.
0: Pięknie,
1: no i świetnie.
0: Pięknie.
1: Mamy to.
0: Kolejna
1: poszło.
0: Mama, która wiezie. Tutaj kolejny telefon, MPO, słuchamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, mam na imię Zdrowia i chcę pozdrowić moją Martynę.
0: Zrozumieliśmy, że mama Martynka. Pozdrawiamy również. Kolejny telefon. Tu się ktoś rozłączył, bo się nie doczekał. Kolejny telefon. Dzień dobry, tu MPO. Słuchamy.
6: Dzień dobry, chciałabym pozdrowić moją mamę.
0: Jak mama ma na imię?
6: Monika.
0: Mama Monika. Mama Kingi. Dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: Kolejny telefon, tu MPO, słuchamy.
7: Cześć, mam na imię Emilka. Chciałabym złożyć serdeczne życzenia mojej mamie Aleksandrze. Kocham ją bardzo mocno. Buziaczki.
0: Proszę. Kolejny bardzo. Telefon. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
8: Dzień dobry, nazywam się Jagoda. Pozdrawiam moją mamę, która się nazywa Ania. I chcę jej życzyć wszystkiego najlepszego, żeby długo żyła.
0: I tyle.
8: I wszystkiego najlepszego.
0: Jeszcze dwa telefony powiedzmy. Dzień dobry, tu MPO, słuchamy.
9: Dzień dobry, ja mam na imię Marta i bardzo bym chciała pozdrowić moją mamę Janinę, którą bardzo kocham. Dzięki.
0: Dzięki. I ostatni telefon na dziś. Odbieramy. Słuchamy, tu MPO.
10: Cześć.
0: Sylwia
10: Korunia.
0: Słuchamy.
10: Pozdrawiam mojej mamy Częstochowy, bo mam kreskę. Sylwia Storunia,
0: mamę z Częstochowy. Tu Toruń, tu Częstochowa. No.
1: I geografię macie zaliczoną.
11: SK2.
1: Swoją drogą, powiem ci szczerze, że jestem zdziwiony, że te dzieci wszystkie stać na posiadanie swoich telefonów komórkowych.
0: A to już bardzo wcześnie się zaczyna i tak. Dobrze, bo mogły mamy być pozdrowione.

0: 9 minut zostało nam do godziny 8. Po ostatnim incydencie weekendowym, kiedy był wjazd na rodzinną chatę prezydenta Karola Nawrockiego, teraz Ruch Obrony Granic chce zaoferować ochronę prezydentowi Nawrockiemu.
1: Naprawdę?
0: Robert tak. Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, zapowiedział, że organizacja podejmie się ochrony prezydenta Karola.
2: Ruch Obrony Granic, czyli w skrócie ROK, tak?
1: Tak, tak.
2: To się nie uda. To się
1: nie?
2: Nie uda się, bo każdy będzie wiedział, gdzie szukać prezydenta.
0: Czyli gdzie?
2: No za rogiem, no.

0: pam, pam. To oczywiście Robert Chojnacki z Andrzejem Piasecznym. U nas 100% polskiej muzyki, to się nie zmieni. 5 minut zostało do 8, po 8 gramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać SMS-owo 7268286826 lub na Messengerze. Pamiętajcie, żeby tam, jeśli chcecie zagrać, zostawić nam swój numer telefonu po udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: No to dzisiaj szukamy rymu do słowa mama. To tak klasycznie, powiedzmy, jak w dzień mamy, mama.
0: Mama, rym do mama, może być biały.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy Ida odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
11: W Stalowej Woli przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, a niebo będzie raczej bezchmurne, co oznacza sporo słońca. Wiatr delikatny, więc nie powinno być problemów z rozwianymi fryzurami. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów z temperaturą do 22 kresek. Czwartek również z szansą na deszcz. Maksymalnie 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
12: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Groźny pożar w Zachodniopomorskiem w Przecławiu. Pod Szczecinem płonęło poddasze szeregowca. Ewakuowało się 8 osób. Ogień pojawił się około 2 w nocy. Przez kilka godzin z żywiołem walczyło 14 zastępów. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
13: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy, natomiast to czwarte i tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
12: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
15: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
14: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
16: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
14: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
12: Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Wraz z majowym słońcem wraca jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin łąk i dzikich ogrodów, mówi Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.
17: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie bąble, To są rany, które się bardzo trudno goją.
12: Jeśli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie. Trzeba to zgłosić służbom, na przykład Straży Miejskiej.
9: SK2 Sport.
12: Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wejdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Chilijczyk plasuje się w czwartej dziesiątce rankingu. Majchrzak jest 78. Początek meczu o 11:00. Do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju. Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. W drugiej parze jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią.
4: Słyszeliśmy o barszczu sosnowskiego w newsach.
18: Co to się dzieje z tymi zupami, nie?
4: No,
18: nieprawdopodobne.
4: Żeby na zupę uważać.
18: No to totalnie. My musimy uważać na barszcz. Ziobrze, Żurek wychodzi bokiem. No. Co to się dzieje?
4: I uważajcie też na kapuśniak, bo po kapuśniaku to.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Na grochówkę trzeba uważać, na fasolkę po bretońsku trzeba uważać.
18: Ja słyszałem, że na Grochowskiej w Warszawie trzeba uważać, bo to wiesz, Praga. To też
4: tak,
18: trzeba uważać. Wilki nam zamyją teraz.
4: A na Brackiej w Krakowie pada deszcz, wiesz?
18: Już?
4: No, nie wiem, czy Sosnowskiego, ale...
18: deszcz Sosnowskiego.
4: Pozdrawiamy cały kraj, cały naród. Witamy. Dzień dobry, 4 po 8.

0: Dobre, bo polskie. To nasze hasło. Dobre, nie? 100% polskich hitów w Radiu SK 2, 10 po 8. Słuchajcie, w kinach jeszcze nie ma, a w Polsce już jest trzecia część Top Guna, bo całkiem przypadkowo polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał w Polsce film hollywoodzki.
1: Tak jest. A wszystko z okazji tego, że do Polski przeleciały w końcu super szybkie, super fajne i w ogóle super amerykańskie myśliwce F-35.
0: W rolach głównych tej trzeciej części Top Guna prezes PSL-u, wyobraźcie to sobie, w okularach przeciwsłonecznych, tak. Stoi na lotnisku, w promieniach zachodzącego słońca, w tle lecą te piękne myśliwce.
1: Tak. Tak więc od dzisiaj to już nie jest Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Od dziś to jest Władysław Krus-Kamysz.
1: I to by się zgadzało, bo jak PSL, to rolnik. A jak rolnik, to wiadomo, że musi być w Krus.

0: tak ładnie ta gitara brzmi na końcu, że aż by się chciało rozpalić ognicho, nabić coś.
1: I rzucić tą gitarę do środka.
0: Nie, nie. Nabić coś na kijek, kiełbaskę na przykład i sobie usmażyć i sobie słuchać, jak taka gitarka sobie gra. Takie rytmy u nas w Radiu SK 2. Teraz pora zagrać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK 2.
0: Nasza kultowa zabawa. Dzisiaj w niej Małgosia i Magda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy, drogie panie. Któraś słucha radia i to bardzo głośno, proszę ściszyć. Przypominam w tym czasie zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Drugie tak potrzebuje?
5: Tak.
0: Dobrze, Małgosia zacznie.
1: Małgosiu, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
1: Proszę. No i co tam? Już?
0: M jak mama, proszę
1: M
0: bardzo.
1: Jak mama, proszę.
0: M jak mama.
1: Wiele imion ma.
0: 20 sekund, tak. Uwaga.
1: Państwo.
5: Maroko.
1: Miasto.
5: Mława.
1: Znana postać.
5: Macierewicz.
1: Roślina.
5: Marchewka.
1: Kolor.
5: Marchewkowy.
1: Zawód.
5: Mechanik.
1: Samochód.
5: Mazda.
1: Imię.
5: Małgorzata.
1: Przedmiot.
5: Miska.
1: Rzeka.
5: Mississippi.
0: Zaliczamy to Mississippi rzutem na taśmę jeszcze. Dobrze, dobrze. Co tu ja miałem?
1: Znasz jakiegoś Macierewicza?
0: Znam. tutaj akurat nie mamy wątpliwości. Więc
1: nie, no wszystko mamy.
0: Wszystko
1: no.
0: mamy. 10.
1: 10.
0: 10.
1: Ale trafiłaś w dychę.
0: Trafiłaś w dychę. A gdzie ty jesteś, że taki pogłos? Zamknęłaś się w jakiejś toalecie?
5: W łazience.
1: No właśnie. I nie możesz wyjść.
0: Tak czułem, że nas ludzie w toaletach słuchają. Dobrze. Magda, a ty gdzie jesteś?
6: W samochodzie zamknięta.
0: W samochodzie
1: też zamknięta.
0: I inna akustyka od razu słychać. Ale też zamknięta. Madziu, w prawo czy w lewo? 10 punktów do przebicia.
6: W lewo.
0: Bo tak powiedziałem, zbiłem cię tymi 10 punktami, że tyle do przebicia masz.
1: Albo toaletą.
0: Dobrze, koło się zatrzymało na trzeciej literze alfabetu, czyli litera C.
1: Jak witamina
0: C. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Chorwacja.
0: Miasto.
6: Cedynia.
0: Tytuł filmu.
6: Całe szczęście.
0: Imię.
6: Cecylia.
0: Roślina.
6: Cebula.
0: Potrawa.
6: Cebularz.
0: Zawód.
6: Cieśla.
0: Samochód.
6: Kia.
0: Znana osoba.
6: O kurde. Kia.
0: To już i tak po czasie. Ale poczekaj, Kia jest na K, Kia. A nie... Kia jest tak. Na K,
1: jakbyś
0: a nie na C.
1: Seat Kia. Albo
6: Seat
1: to jest,
6: Kia.
1: Tak, można by było, prawda?
0: Albo jakbyś powiedział jakiś Citroen.
1: Citroen, tak.
0: Tak, albo jakieś coś innego.
1: No, ale powiem ci szczerze...
0: Chevrolet jest nawet na C.
1: Powiem ci szczerze, że szłaś też jak burza.
0: Szłaś jak burza, tak.
1: Tylko,
0: tak.
1: Że trzy chmurki mniej.
0: Ale Cedynia to... Bo wiem, że bitwa pod Cedynią była, ale czy Cedynia to miasto?
1: No, ale co? Cedynia. Wpiszę sobie Cedynia. No jest, no. Proszę bardzo. Cedynia, burmistrz Mieszko I. No jest.
0: Mieszko I.
1: No a co? A drugi? To, nie, pierwszy.
0: To on zrobił bitwę pod Cedynią? Nie.
1: Nie wiem, kto.
0: Dobrze, jeden, dwa. Tytuł filmu Całe Szczęście?
1: Jest.
0: Jest. Trzy. Cztery było, pięć było, sześć było, siedem zawód był i ten samochód nie zaliczamy. Czyli
1: o,
0: siedem.
1: Siedem. Dziesięć do siedmiu. Ale
0: no
1: to
0: miałaś mocną
1: dobry.
0: Konkurentkę, Madziu.
1: Dobry
0: ale dobry
6: tak,
0: pojedynek.
6: Gratuluję.
0: Dobre nagrody pocieszenia.
5: Dziękuję.
0: A prezent marzeń do Gosi!
5: I super! No.
0: To Małgosiu, miłego posiedzenia w takim razie życzymy.
5: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, papa.
0: Papa, a Madzi szerokości przyczepności w tym samochodzie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Pierwszy raz będę wysyłał prezent do toalety.
0: Do toalety?
1: Mhm.
0: No, to jest, wiesz, prezent marzeń. To nie ma to tamto.
1: Nie, absolutnie. To się
0: może złoty sedes
1: to
0: sobie
1: trzeba usiąść
0: ktoś kupi za to.
1: I się zastanowić.
7: Mówi

0: Jan Borysewicz i Paweł Kukiz w Radiu SK 25 minut po 8. Słuchajcie, sztuczna inteligencja, która warta jest miliardy dolarów, okazuje się, że poległa w starciu z kałużą.
1: Otóż Atlantę sparaliżowały ostatnio gwałtowne ulewy i te ulewy sparaliżowały też robotaksówki. Wjechała sobie taka taksówka, wykryła kałużę i koniec. Dalej nie pojedzie i czeka, aż kałuża zniknie.
0: Korki w mieście ogromne, frustracja innych uczestników ruchu sięga zenitu, a robotaksówka czeka, aż kałuża wyparuje.
1: I żeby to była jedna taka taksówka, nie. Całe stado AI-owych taksówek utknęło.
0: Jak tu na

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa?
0: Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
6: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura wzrośnie do 21 kresek, co sprawi, że poczujemy się naprawdę komfortowo. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go odczujecie. Warto zwrócić uwagę na jakość powietrza, która pozostanie na dobrym poziomie. Po południu temperatura jeszcze wzrośnie, osiągając nawet 26 stopni. Czy słońce, czy deszcz? Wesce 2 w Stalowej Woli zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
7: 8.31 News SK2 Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna. Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie i Zaporożu. Synoptycy ostrzegają przed upałami na zachodzie Polski. Nawet 30 stopni termometry pokażą w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Czuję się jak 50 lat temu, zapewnia Donald Trump. Amerykański prezydent przejdzie dzisiaj coroczne badanie lekarskie. Biały Dom zapewnia, że

0: Daj wybrzmieć do końca, daj, bo ten już mi macha, że trzeba się odzywać.
1: No i już wybrzmiała, a ty zagadałeś.
0: Nie zagadałem, bo to przez ciebie, to ty tak tutaj mnie machasz, tutaj gadaj, gadaj, gadaj.
1: No bo gadaj. Po to jest radio, żeby gadać, po to jest radio, żeby też wspominać niektóre rzeczy, a my lubimy akurat w Radio SK2 wspominać.
0: Wspominki są najlepsze. Dzisiaj wspominki z którego roku?
1: 2004, mój drogi.
0: 22 lata temu. Kącik odkurzający, odświeżamy stare newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
1: 25 maja 2004 roku polska agencja prasowa pisała tak. Sale Rady Ministrów w gmachu australijskiego parlamentu zalały setki litrów wody z instalacji przeciwpożarowej. Kosztowne dywany i skórzane fotele zostały doszczętnie zniszczone. W eleganckim wcześniej pomieszczeniu można było brodzić w wodzie. Straty oszacowano na 700 tysięcy dolarów australijskich, czyli blisko pół miliona dolarów amerykańskich. Remont potrwa do pierwszych dni czerwca, a za wszystko, co ciekawe, odpowiedzialna jest australijska agencja wywiadowcza.
0: Czyli szpiedzy.
1: Szpiedzy.
0: To słaba ta australijska agencja wywiadowcza, jak mają jakiś przeciek. SK2.

0: Mieć albo być, o to jest pytanie od grupy Mysłowic na 12 minut przed 9. W Radiu SK2 teraz promocja, kolejna prywatna wyspa do kupienia jest w Grecji, a jest taniej, lekko taniej, niewiele, ale taniej niż mieszkanie w Warszawie.
1: Grecka wyspa Makri, nie mylić z markami pod Warszawą, Makri, położona na Morzu Jońskim w archipelagu Echidentes, zostanie wystawiona... Wiedziałem, że się zaśmiejesz. Zostanie wystawione na aukcji 13 listopada tegoż też roku z ceną wywoławczą, uwaga, zaledwie 247 tysięcy euro, czyli nieco ponad 1 000 000 złotych.
0: Tak, wyspa nie jest zamieszkana w archipelagu Echinades i posiada jedynie niewielki dom, zbiornik na wodę oraz kaplicę. Cena wywoławcza 1 000 000 złotych może zachęcić.
1: 1 000 000 złotych to jest prawie tyle, co za przeciętne mieszkanie deweloperskie w Warszawie,
0: tylko
1: powiem wam.
0: Tylko jest pewien problem, bo taką wyspę niezamieszkaną trzeba skolonizować, a u nas jest problem z przyrostem naturalnym. No ciężko jest.
1: No, więc chyba lepiej to mieszkanie w hipotekę na 30 lat, na spółkę z kotem i będzie dobrze.

0: Wszystko dobrze, wszystko dobrze.
1: Się skończyło.
0: 5 minut do godziny 9. Nie kończy się nic, dopiero się zaczyna dzień mamy. Pamiętajcie o tym. Drogie dzieci szczególnie, chcielibyśmy powiedzieć. Tak. To w ten dzień trzeba o swoich mamach pamiętać.
1: Kiedyś ktoś mądry powiedział, że za każdym dzieckiem siedzi matka.
0: Ale mówi się, że za każdym dzieckiem stoi matka.
1: Nie!
2: Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
6: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam temperaturę sięgającą 21 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Wiatr powieje umiarkowanie, więc nie powinien przeszkadzać, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. To idealny czas na relaks na świeżym powietrzu. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy, dlatego zostańcie z nami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
7: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Wykolejony pociąg wciąż blokuje tory. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce w Wielkopolsce. Wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył w jadący szynobus. Kierowca auta zginął na miejscu. Dla służb to były intensywne godziny, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
8: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
7: Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Stanisław Kracik albo Piotr Kempf. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej Aleksander Ruszkowski.
9: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już dziś ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
7: Opiekują się, przytulają i pocieszają, a dziś mają swoje święto. W Dniu Mamy sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi zielonogórzanie.
10: Czego życzysz swojej mamie z okazji Dnia Mamy?
11: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
12: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
13: Wyjazdu.
10: Dlaczego?
13: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
7: Życzenia dla mam zebrała Ola Kanoniak.
14: No to ja też polecam do tego wyjazdu All Inclusive'a pożyczyć mamie, no halo.
0: SK2 News, Stalowa Wola.
15: Agnieszka Gazda. W połowie czerwca na Podkarpaciu rozpocznie się sezon kąpieliskowy. Wojewódzki sanepid opublikował listę 12 miejsc dopuszczonych do wypoczynku nad wodą. Wśród nich znalazła się między innymi Podwolina w Nisku, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
16: Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji.
15: Do listy dołączyły w tym roku 2 nowe kąpieliska w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Leżańsku.
14: Tu Radio SK2, minęła 9:00, przed nami 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Będzie Krzysztof Zalewski, będzie Bledka, a na początek piosenka o tym, czego każda mama nasłucha się w swoim życiu aż po prostu potąd. Zespół T-Love w Radio SK2, przed nami Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Pędzimy pod wiatr z Grzegorzem Krzyżym na antenie Radia SK 2 na 21 minut po godzinie 9. Za to wiatr zwycięstwa dało się poczuć na festiwalu w Cannes. Nasz człowiek, czyli Paweł Pawlikowski, zdobył nagrodę za reżyserię swojego najnowszego filmu pod tytułem Ojczyzna. Co ciekawe, Polak dostał nagrodę ex aequo z hiszpańskimi twórcami, no ale okazało się, że zabrakło statuetek i pan Pawlikowski musiał pytać ze sceny, gdzie podziało się jego trofeum. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo idealnie sytuacja pasująca do ducha naszej ojczyzny, do Polski. Człowiek jedzie na elegancki światowy festiwal, a czuje się jak w polskim urzędzie, gdzie zabrakło druków, no i trzeba szukać i pytać.
1: SK2.

0: Nasi słuchacze usłyszą najpewniej ten hit w piątek podczas olsztyńskiej kortowiady, na którą zgarnęli u nas podwójne karnety. Całkiem spora reprezentacja Radia SK2 tam będzie, bo sporo tych karnetów rozdaliśmy. Zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz zagrają tam właśnie w piątek, a kortowiada rusza już jutro, za to u nas jeszcze przed 10:00 zagrają Dawid Podsiadło i Henia Kuzimowicz.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com.

0: pełnymi ofertami Zisk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Zisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy ten kawałek wykonają wspólnie na stadionie przy Bułgarskiej. W Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie, gramy wam w Radiu SK2. Stadionowy koncert w Sanach w Poznaniu już w ten piątek. Zostały jeszcze jakieś takie ostatnie bilety, tutaj widzę na płytę, jakieś takie sektory VIP, ale ogólnie stadion został wyprzedany i tego właśnie życzymy każdemu artyście, który marzy o podbiciu polskich stadionów.
1: Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
10: Dzisiejsze przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą około 23 stopnie, a słońce będzie królować na niebie, choć czasem może pojawić się kilka chmur. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 26 kresek, a jutro spodziewamy się 21 stopni z przewagą słońca nad chmurami. To wszystko na teraz, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
11: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Trwa dogaszenie pożaru szeregowców w Przedsławiu zachodniopomorskim. Ogień pojawił się w nocy na poddaszu budynku.
12: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
13: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą dzisiaj przyjechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
14: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin, a praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
11: 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło na spokojnym osiedlu Rozkosz, mówi Ewelina Radomyjska z siedlskiej komendy.
15: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
11: Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku.
15: 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
11: To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu. Podejrzani o ten atak są w areszcie. To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta, tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na zapowiedź jednego z radnych. Jacek Strojny chce referendum w sprawie odwołania prezydenta.
16: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma, więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
11: Jacek Strojny, który był kontrkandydatem Konrada Fiołka w ostatnich wyborach na prezydenta Rzeszowa, zarzuca mu m.in. niejasności wokół kluczowych inwestycji miejskich.
1: SK2. Polska 2 News. Stalowa Wola.
2: Agnieszka Gazda. Nowa Dęba szykuje medyczno-opiekuńczą rewolucję. Władze miasta pokazały pierwsze wizualizacje nowoczesnej przychodni i centrum opiekuńczo-mieszkalnego, które mają powstać przy ulicy Sportowej. W kompleksie mają znaleźć się między innymi gabinety lekarskie i część opiekuńcza dla 20 mieszkańców. Teraz czas na sport. Kuba Dębicki ze Stali Stalowa Wola Boxing Team zawalczy na gali Top Fight Series w Rzeszowie. Kibice zobaczą go w akcji 6 czerwca.
0: 2 minuty po godzinie 10:00. Tutaj Radio SK 2. 100% polskich hitów gramy Wam jako jedyni w eterze. Usłyszymy Natalię Kukulską, zespół Hurt. Uruchomimy też nasz muzyczny wehikuł czasu. Jest na co czekać. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
17: No to gramy.

Ktoś by pomyślał, że to zapomniany utwór od Lady Punk, ale jednak podczas Ursynaliów w sobotę w Warszawie Małą Wojnę usłyszeliśmy ze sceny, naprawdę pięknie wykonane. Panowie ewidentnie są w formie, no i potwierdza to też statuetka Złotego Fryderyka, którą wczoraj zespół odebrał za te 45 lat działalności na polskiej scenie muzycznej. No po prostu im się należało, cytując klasyczkę. A przed nami za to młoda krew, która swoje sukcesy już jak najbardziej ma, ale jeszcze na pewno nieraz nas ten młodzieniec zaskoczy. Oskar Cyms już teraz w Radiu SK2.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2 to nasz cykl, w którym podróżujemy sobie w czasie. A skoro o podróżach mówimy, to chyba najlepsze i najzdrowsze, nie da się ukryć, są te, które odbywamy na własnych nogach. A jak naszym celem jest pora roku, w której rządzi słońce, plaża i wakacje, to już w ogóle sama totalna przyjemność. O tym właśnie zespół Baim i Piechotą do lata w Radio SK2.

0: Coraz więcej lata na antenie Radia SK2. Wcześniej było piechotą do lata, a tutaj Kuba i Kuba, stygnie lato. Gramy wam w Radiu SK2. To już podium gorącej polskiej dwudziestki, miejsce numer 2. No właśnie, a jeżeli chcecie, żeby wasze głosy nie stygły i się nie marnowały, to polecam wejść na sk2.pl i zagłosować na swoich ulubionych wykonawców. O tym, kto dostał się do ostatecznego notowania gorącej polskiej dwudziestki, dowiemy się jak zawsze w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
16: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
15: To dobre cechy charakteru.
16: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
17: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Ta piosenka kojarzy mi się z tym, żeby uważać z ogniem w lasach, no bo suszę mamy, jak wiadomo, wszystko jest bardzo łatwopalne. Natomiast łatwopalni od Maryli Rodowicz mają oczywiście głębszy sens. Tekst Jacka Cygana jest o przemijaniu. Tutaj Radio SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
10: Tak jest. Od 25.

0: testuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
3: W Stalowej Woli szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Już od rana niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Można liczyć na stabilne ciśnienie, które nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Powietrze będzie czyste, więc oddychanie nie sprawi żadnych problemów. Po południu słupki rtęci mogą pokazać nawet 24 stopnie. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
4: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje, to Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził ten fakt w rozmowie z naszym reporterem. A oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
5: W mojej opinii, ja znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta.
4: Oficjalne informacje na temat tego, kto będzie osobą pełniącą obowiązki prezydenta w Krakowie, mają zostać podane jutro. Nożownik z Gdyni, wciąż nieuchwytny, w nocy z soboty na niedzielę zaatakował dwie osoby na bulwarze nadmorskim. Mamy już część dowodów, mówi nam Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
6: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pokrzywdzonych do szpitala w Gdyni.
4: Zaatakowane osoby mają powierzchowne obrażenia niezagrażające życiu. Przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta mają już obroże. Szczegóły Julia Ranosz.
7: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrożowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
4: To reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domów. Niedźwiedzie odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, na przykład Polańczyk nad Soliną. W reportażu Coraz bliżej siebie nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawia z mieszkańcami i lokalnymi władzami o tej sytuacji, a cały reportaż znajdziecie na sk.pl i se.pl.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Znamy najnowsze dane stalowowolskiej policji dotyczące interwencji związanych z alkoholem. W pierwszym kwartale tego roku funkcjonariusze odnotowali 189 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Rok wcześniej było ich 146. Z kolei interwencji wobec osób nietrzeźwych było 113. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków odnotowano 211. Trwa rekrutacja do żłobka miejskiego w Nisku. Wnioski mogą składać rodzice dzieci do lat 3.
9: Jak wiadomo, miśki w górach są miłe do momentu, aż trzeba zapłacić za zdjęcie. Wtedy już robi się nieładnie, więc lepiej unikać takich sytuacji. Tutaj Radio SK2, a naszą misją albo misją jest granie wam najlepszych polskich hitów. Zespół Loka na początek 11. Kasia Grodzka, dzień dobry.

34 stopnie dziś, jutro i w czwartek po 36. Taka oto pogoda w Avignon, o którym pan Skawa śpiewa, zespół Kombi w Radiu SK2. U nas za to nieco chłodniej, ale też gorąco, słuchajcie. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, bo na zachodzie i południowym zachodzie Polski termometry mogą dziś dobić do okrągłych 30 stopni. No wygląda na to, że prawdziwe lato wpadło do nas totalnie, bez pukania i od razu odpaliło piec na pełną moc. Pamiętajcie, że jak za oknem jest 30 stopni, to biurowa klimatyzacja bez głosowania awansuje na pracownika miesiąca.

0: Do Krakowa zabrał nas zespół Manam. Krakowski Splin. Tak wam gramy w Radiu SK2. Za to naukowcy lubią zabierać nas do dawnych, naprawdę bardzo dawnych czasów. Takie 3 miliony lat wstecz, bo odkryli, dlaczego T-Rex miał takie krótkie przednie łapy. To wina ewolucji, bo cała jej para poszła w rozwijanie wielkiej szczęki i gigantycznej głowy, co w zupełności wystarczało mu do polowania. No swoją drogą, dzięki temu nikt nigdy nie mógł mu zarzucić, że pcha się gdzieś z łapami.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
18: I po reklamie. Najlepsze polskie.

0: 8 i 9 czerwca w Warszawie dwa finałowe koncerty wieńczące wiosenną trasę Kaśki Sochackiej, ale czasu na odpoczynek mało, bo w lipcu startuje kolejna trasa, czyli lato w amfiteatrach. Artystka odwiedzi m.in. Opole, Kielce czy też malutki Ustroń. Proszę bardzo, to będzie naprawdę pracowite lato dla Kaśki Sochackiej. Madison, gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 12. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
6: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit? 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki KGM by Sangyong.
13: W Stalowej Woli czeka nas piękne popołudnie. Niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura wzrośnie do 24 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr z północnego zachodu będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Wieczorem temperatura spadnie do 22 stopni, co zapewni przyjemny koniec dnia. Jutro możemy spodziewać się lekkiego zachmurzenia, a maksymalnie termometry pokażą 21 kresek. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, sprzedawca samochodów marki KGM by Sangyong.
14: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po zdarzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zdarzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Karetka wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zdwudrzańską i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarnię i przewrócił się na bok.
15: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
14: Mówi Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Droga Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują ruch na objazdę. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przementem w Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
1: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
14: Okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledcze. Na zachodzie Polski upały, nawet 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, obowiązują głównie w Lubuskim oraz części zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. W pozostałej części kraju również upalnie, poza północnym wschodem Polski. Najzimniej dziś na Suwalszczyźnie, tam 20 stopni i możliwe opady. Jutro jednak wysokie temperatury mają ustąpić.
16: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Blisko 740 metrów dróg w Stalowej Woli czeka na przebudowę. Chodzi o ulicę Cyprusową, Torową i Bratkową. Do przetargu zgłosiło się 8 firm. Najtańsza oferta opiewa na 4 100 000 zł, najdroższa na prawie 6 milionów. Miasto zaplanowało na tę inwestycję 5 milionów zł. Teraz trwa analiza ofert. Słodki prezent dla mamy zrobiony własnoręcznie. M Kwadrat zaprasza dziś na darmowe warsztaty w Cooking Zone w Stalowopolskiej MBP. Start dziś o 16.
0: Mamy południe, przed nami kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów, a także mini muzyczna podróż w czasie na nas czeka. Będzie też wkrętka Kamila Nosera. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Kleo na muzyczny początek tej godziny.

0: utwór też z latem może się kojarzyć jak najbardziej. Urszula, dmuchawce, latawce, wiatr, gramy wam w Radiu SK2. On nie lata, ale za to wkręca. Kamil Nosel w Radiu SK2, czas na jego wkrętkę.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Czy ja się dotelefonowałam do pani Sandry z wylotu,
2: tak?
3: Proszę pani, do Egiptu 16.
2: Słucham.
3: Wytłoczona Iwana po tej stronie, proszę pani. I teraz tak, widzę, że hotel zmienił wam, jeśli chodzi o pożywienie, to będzie w resorcie obok, bo wy jesteście w Red, a w Blue będzie stołówka. Będzie pani miała możliwości, proszę pani, dojazdu?
2: No dobrze, ale to jak my się właśnie mamy tam dostać?
3: To już mówię. Są podstawione Meleksy, proszę pani. No i tutaj, proszę pani, Meleksem to się najszybciej robi.
2: To nie będzie tam jakiegoś problemu z tym?
3: Znaczy, jedyny tam... problem jest taki, że jeżeli, proszę pani, tam więcej osób też się zdecyduje na te dojazdy, no to wtedy, proszę pani, mogą podstawiać Meleksy bez akumulatorów. Trzeba będzie mieć we własnym zakresie. Tu wchodzi, proszę pani, albo akumulator, albo powerbank.
2: Nie, no wie pani, to jest po prostu jakaś kpina. My się dowiadujemy dopiero przed wylotem. Takie informacje, dlatego to
3: jest... A gdzie jest jakiś problem? W czym tutaj kłopot? To może coś wyjaśnię?
2: Wie pani, co może w tym, że po prostu ustalaliśmy inaczej, a teraz po prostu wychodzą jakieś inne
3: pani,
2: rzeczy i to...
3: Nie. Problem by był, gdybyście musieli, proszę pani, we własnym zakresie dojechać. A to nie musicie we własnym, ponieważ hotel jest zobligowany, żeby podstawić Meleksy dla was.
2: Ale proszę panią, ja nawet nie mam wyobrażenia, jaka to jest odległość. Ja tam jadę pierwszy raz, więc wie pani co, ja naprawdę nie wiem, mam coś decydować, gdzie ja nawet nie wiem tak naprawdę,
3: to może
2: gdzie
3: inaczej.
2: Ja się będę znajdowała.
3: To może inaczej zapytam. Weźmie pani ze sobą powerbank albo jakiś akumulator, żeby mieć do tego Meleksa?
2: No ale wie pani co, w ogóle mnie to po prostu bawi, że ja mam takie rzeczy zabierać ze sobą. To chyba nie jest w mojej tutaj jakby kompetencji, żeby ja się mam zabezpieczać na wyjazd z biurem podróży.
3: Proszę pani,
2: przepraszam,
3: ale wybaczy pani, ale
2: ja
3: Meleksa pani z Polski nie weźmie. Dlatego
2: no,
3: prościej jest...
2: Ja mam Meleksa obsługiwać, przepraszam bardzo, czy ja jadę na wakacje, czy na jakimś jestem Meleksem i z jakimiś akumulatorami. Proszę pani.
3: Albo powerbankiem. A zapytam, pani ma prawo jazdy?
2: Proszę pani, może mam, może nie. A czy to ma znaczenie w tej dyskusji?
3: Jakby
2: bo
3: pani
2: ja
3: miała,
2: nie rozumiem.
3: Jakby pani miała, to powiem pani tak. Jazda na Meleksie to jest coś w pograniczu rower, proszę pani, i zwykły samochód.
2: Rozumiem, ale ja tutaj nie liczyłam na to, że ja będę jeździła jakimiś Meleksami.
3: Przepraszam, bo się pani uniosła, to ja może do szefa panią przełączę. Panie Dawidzie?
4: Kwiatuszku, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Minia, weź bo... Jezusie! Boże drogi! Ja cię zabiję!
1: Nosel wkręca.

Przenosimy się na 8 lat przed jego wydaniem, czyli do roku 81. Wtedy zespół Jam, bo oczywiście o nim mowa, zaczął nagrywać single radiowe i wtedy też na małym winylu zmieściły się dwa utwory, znana wszystkim Whiskey, a także Puff, który usłyszymy już teraz w Radiu SK2.

0: właśnie, takie kwiatki dla wszystkich mam, gramy w ich święto. Flora i Maciej Musiałowski, choć wiadomo, że każdy lubi co innego, jedna mama woli dostać kawę, bo na przykład jest kawoszką, inna coś słodkiego, a jeszcze inna słoik śledzi, bo kwiaty zwiędną, a śledzie sobie zje, prawda? Takie praktyczne podejście do spraw też trzeba docenić. Wszystkiego najlepszego.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Może teraz zespół Big Day mógłby nagrać aktualizację tego właśnie kawałka Dzień gorącej wiosny, bo dzisiaj miejscami w kraju nawet 30 stopni na termometrach. Więc nie powiem trzymajcie się ciepło, bardziej powiem, żeby dla każdego po prostu starczyło tego cienia. Tu Radio SK2, zbliża się 13, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
14: Dziś w Stalowej Woli czeka nas naprawdę przyjemne popołudnie. Słupki rtęci pokażą nawet 25 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni, dlatego idealnie na relaks na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie, bo termometry wskażą 22 stopnie. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
15: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk, a przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
16: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa.
15: Mówił premier Donald Tusk. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Wybory na nowego prezydenta muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Tragedia na przejeździe kolejowym w Belgii. 4 osoby nie żyją po zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem. Do wypadku doszło dziś rano na północy Belgii. Według doniesień tamtejszych mediów zginął kierowca i 3 pasażerów, w tym 2 dzieci. Jak podała spółka zarządzająca belgijską koleją, szlabany na przejeździe były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zdarzenia. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę. Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego, a przypomnijmy, po porażce w finale baraży długo dyskutowano nad przyszłością lewego w kadrze. Mecz z Ukrainą już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu, spotkanie z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacie wciąż należy do regionów z najwyższym bezrobociem w Polsce. Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia w województwie wyniosła w kwietniu 9,3% przy średniej krajowej wynoszącej 6. To drugi najgorszy wynik w kraju, zaraz po Warmii i Mazurach. Gdzie palić ogniska w Stalowej Woli? MZB przypomina, że na nadsańskich Błoniach czekają specjalnie przygotowane paleniska. Można z nich korzystać każdego dnia od 7 do 23. Pamiętajmy, żeby zostawić po sobie porządek.
11: Maj. 26 dzień mamy. Mamy sporo słońca, mamy dużo pewnie do zrobienia teraz. Mamy 13. Mamy też o tej porze coś dla każdej mamy.

0: Papa Dance w SC2. Wow, wow, jaki hitowy Disneyland. I to lepszy taki niż we Francji. A jeśli wybieracie się do Disneylandu i będziecie przejeżdżać autostradą A4, mam bardzo dobre wiadomości. Koniec opłat na A4. Bramki mają zniknąć na A4 pomiędzy Gliwicami i Wrocławiem.
1: SK2.
0: Teraz przed bramkami będą korki, ale strzelać to od szampana.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie ma...

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, check it out.
8: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4-6 opaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Tarka zawiało Visupro w SC2 i tego Wam życzę, aby każdy szef dzisiaj Wam powiedział, że robota zrobiona jest z Supro. Za chwilę godzina 14, więc pierwsza zmiana kończy, a druga po newsach w SC2 zacznie z Agnieszką Chylińską całą zabawę.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
0: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Błękitne niebo i słońce będą nam towarzyszyć, a temperatura sięgnie 26 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc może trochę ochłodzić. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 23 stopni, a jutro czeka nas kolejny słoneczny dzień z maksymalnie 21 stopniami. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
22: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Inge Brigta G. Chodzi o sprawę z 2022 roku. Do morderstwa doszło w Oświęcimiu. W pierwszej instancji mężczyznę skazano na dożywocie. Więcej wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
23: Inge Brigt G, obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mie. Obrona domaga się
6: uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroków części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka.
22: Ingebrigt G. będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii jednak nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok sądu pierwszej instancji zostanie podtrzymany, mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas.
7: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
22: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W mObywatelu można obecnie skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. A 12 milionów użytkowników oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie. Troje dzieci z Opola zrobiło swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat akurat dziś. Na opolskiej porodówce Dzień Matki jest właściwie codziennie, ale dziś jeszcze bardziej radosny i wzruszający.
20: No jest to niesamowite, powiem szczerze, miła niespodzianka.
23: Bardzo piękny prezent mam.
24: Miał być tydzień później, więc fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
22: A Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii wszystkim mamom na oddziale wręczyło prezenty. Nie zabrakło także czegoś na słodko.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
25: Emanuela Kwaśniak. Na początek sport. Stal Stalowa Wola zagra w sobotę ostatni mecz sezonu z Hutnikiem Kraków i nie może pozwolić sobie na wpadkę. Niekorzystny wynik w połączeniu z wygraną Resowi Rzeszów może oznaczać baraże o utrzymanie. Wszystko rozstrzygnie się w sobotę, start meczu o 14:30. W czwartek na Podkarpaciu rusza dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, a w pobliżu domów wykładane ręcznie. Akcja potrwa do 6 czerwca.
26: Ale fajnie, jak ktoś urodził się w Dzień Mamy. No lepszego prezentu po prostu już nie trzeba i to każdego roku. Ale oprócz tego, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Mamy, to też są przecież ci, którzy się imieninują. Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Angelika, jak kto woli. Im dzisiaj składamy życzenia, ciekawe czy mamy pamiętały.

A może dzisiaj obiadek u mamy w SC2 wydłużamy porę lunchową. Jest 14:03 minuty po w ofercie same smakołyki, klasyki, dżem, Magda Fem i takie na powroty do domu. Agnieszka Chylińska-Kowalski, witajcie.

0: Przy takim hicie randka na pewno będzie udana. Rendezvous w swoim szlagierze. Kombiak w SC2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Teraz czytam jeszcze w internecie a propos randek piękności i urody. Chirurdzy alarmują, że coraz więcej pacjentów chce twarzy AI. Po prostu coraz więcej ludzi przychodzi do gabinetów ze zdjęciem siebie, tylko to zdjęcie jest poprawione przez sztuczną inteligencję. Ale po co od razu operacja plastyczna? Wystarczy krem z dobrym filtrem.
1: SK2

0: Magda Fam, jej kąsające gitary i niech nigdzie nie odchodzi, bo teraz w SK2 lecimy. A gdzie dokładnie?
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do 1991 roku. To jest rok, kiedy uruchomiono na świecie pierwszą stronę internetową www, a w kinach premiera miała miejsce filmu Terminator 2 i Milczenie Owiec także, a świat nie milczał, bo w 1991 przecież odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory. I o tej wolności usłyszymy w jednej z najważniejszych ballad w historii polskiego rocka, na wydanym w 1991 kultowym albumie Detox grupy Jam znajdziemy ten numer.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Sen o wiktorii. Sen o zwycięstwie. W SK2.

0: Tak jest, numer, który puka do waszych telefonów, abyście na niego głosowali. W gorącej polskiej dwudziestce nie ma miejsca jak dom w SC2. Dom, tak jak u was, tak jest to jego ulubione miejsce. Mroza, w którym może się ogrzać, a za chwilę wrócimy do temperatury pokojowej z Rafałem Brzozowskim w SC2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl. To się opłaca.
11: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
14: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: 22 Perfekty z kawałkiem The Police, Every Breath You Take, czyli każdy oddech twój. Jeszcze Perfekt z Grzegorzem Markowskim, a teraz już gra Łukasz Drapała, który m.in. z tą grupą wystąpi 29 maja. W Lubsku panowie będą koncertować. A za chwilę 15 i w ST2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
15: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę ciepło, bo termometry pokażą aż 26 kresek. Niebo będzie niemal bezchmurne, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr delikatnie powieje, a jakość powietrza niestety nie będzie najlepsza. Jutro jednak czeka nas mała zmiana. Słońce nadal będzie dominować, ale temperatura spadnie do 21 stopni. Chmur będzie trochę więcej, ale nie powinny one przeszkadzać w cieszeniu się dniem. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
16: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik, powołany przez premiera na komisarza miasta, jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
17: Jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
16: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby ustalają przyczyny tragicznego zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Doszło do niego na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o okolicznościach tego wypadku?
1: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
16: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego, a odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
13: SK2 News. Stalowa Wola.
18: Emanuela Kwaśniak. Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mają czas na złożenie wniosków do 12 czerwca. Wcześniej, bo już do 29 maja, muszą zdecydować się kandydaci do klas dwujęzycznych, międzynarodowych i sportowych. W Stalowej Woli są do wyboru 4 licea, Centrum Edukacji Zawodowej oraz 3 zespoły szkół, które łączą technika, licea i szkoły branżowe. Miasto Stalowa Wola zdobyło nagrodę specjalną w kategorii sport, turystyka, rekreacja w konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa.
19: Wtorek w pięknym, pełnym słońcu o 15:02 w sumie minuty już po. Trochę też wieje, ale to dobrze, bo łapiemy wiatr w żagle i razem pędzimy przez to popołudnie. Czy stoicie właśnie w korku, siedzicie w robocie, na kanapie w domu, albo tam wracacie lub czekacie na obiad, który miał być 5 minut temu? A już godzinę go nie ma. To mam dla was to, co najlepsze i to już teraz.
13: Najlepsze polskie hity. SK2.
19: Same muzyczne petardy, największe polskie klasyki i hity, które znacie lepiej niż własny pin do karty. Sylwia Grzeszczak na Dzień Dobry w SK2.
20: Z oczu twych

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, gwiazdy tegorocznego męskiego grania Westy 2. Nareszcie. A teraz o wicepremierze, który wyglądał jak gwiazda, ale Hollywood. Szef MON, piszą dzisiejsze gazety. Władysław Kosiniak-Kamysz powitał ostatnio amerykańskie myśliwce F-35, ale na odbiór maszyn ubrał się jak Tom Cruise z filmu Top Gun. No, ja tutaj widzę te zdjęcie, no, identycznie, jak sklonowani dosłownie. Ta sama fryzura, zaczes, okulary. To tylko potwierdza, że politycy to są nieźli.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Sandra Razer w ST2. Lepiej niż teraz, 15.30. Szybki przegląd najważniejszych informacji w ST2. Konkrety ma dla Was Jakub Konieczkowicz.
1: Żołnierka trafiła do szpitala po pożarze wojskowego busa. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w zachodniopomorskim. Pojazd spłonął całkowicie. W środku były dwie żołnierki, jedna z nich trafiła do szpitala, drugiej nic się nie stało. Przyczyny wybuchu ognia są ustalane. Są zarzuty dla myśliwego. Według śledczych miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. To w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem. Postawiono mu też zarzuty ukrycia dokumentacji finansowej oraz posiadania broni palnej bez pozwolenia. Grozi mu do 10 lat za kratami. Za oddanie i pracę zostali odznaczeni. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse podczas odprawy otrzymało łącznie około 600 strażaków. A przypomnę, pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu.

0: Czuć, czuć, powie w lata w ST2 Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. Letnie trendy także w modzie. Wkrótce zaleją ulice najmodniejsze buty na lato 2026 roku. Tutaj czytam. Polskie i zagraniczne gwiazdy będą zakładać na swoje stópki, uwaga, klapki premium tak zwane, baleriny tego lata i sportowe sandały.
1: SK2.
0: Tylko jak sportowe sandały, to pamiętajcie o skarpetach, bo będą otarcia kurza stopa.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek, to auto Rut Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
16: I po reklamie.

0: rzucisz w twarz.
1: Beste 2 grają tylko najlepsze polskie hity. A co gra w newsach? O 16 Jakub Konieczkowicz między innymi powie, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów po wczorajszym wypadku na Mazowszu.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czy ich dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestium.
18: W Stalowej Woli po południu zapowiada się naprawdę przyjemna pogoda. Słupki rtęci pokażą 26 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie negatywnie na samopoczucie. Jakość powietrza niestety nie będzie najlepsza, dlatego warto unikać większego wysiłku na zewnątrz. Jutro czeka nas przewaga słońca nad chmurami, a temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni. Zaraz w SC2 newsy, więc zostańcie z nami, bo będzie się działo.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestium.
19: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przewrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom pomimo wykolejenia składu nie stało się nic poważnego. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu. Ma się zakończyć jeszcze dziś.
20: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym klasycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
19: Mówił nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie. Przypomnę, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu. Przyczyny ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg, także tych elektrycznych oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, bo teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
0: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
2: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
16: Ja tylko na skateparku zakładam.
21: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
19: A policja przypomina, że brak kasku może skutkować mandatem do 100 zł dla rodzica lub opiekuna.
22: SK2 News. Stalowa Wola.
23: Emanuela Kwaśniak-Ulanów może gościć Światowe Dni Flisactwa w 2030 roku. Bractwo Flisackie z Ulanowa zgłosiło oficjalnie swoją kandydaturę. To byłoby pierwsze takie wydarzenie na Podkarpaciu.
24: Z roku na rok przybywa chętnych do pływania tymi jednostkami, z czego się ogromnie cieszymy.
23: Mówi retman flisacki z Ulanowa Mieczysław Łabęcki. Nie musisz od razu adoptować, możesz najpierw przyjść na spacer. Psia Przystań w Stalowej Woli zaprasza do odwiedzin i wyprowadzania psów.
1: Wiosna i to piękna, pełną gębą. Po co martwić się o tej porze myciem naczyń, jak jest po godzinie 16, skoro można umyć samochód i to przy najlepszych polskich hitach.

0: 12 minut po 16. Lady Punk i Stacja Warszawa. W stacji SK2, najbardziej polskiej, jest też Arturo Jarząbek, który powie wam prawdę, jak mama.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień Matki w Polsce przypada 26 maja i tutaj nic się nie zmienia, bez względu na to, jaki to jest dzień tygodnia. I choć dzisiaj kojarzy się głównie z kwiatami, laurkami i telefonem do mamy, to historia tego święta jest dużo ciekawsza. W Polsce początki Dnia Matki sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Po I wojnie światowej pomysł przywędrował do nas z zachodu, a dużą rolę odegrał wtedy polski Czerwony Krzyż. Początkowo nie było jednak konkretnej daty. Święto organizowano raczej jako akcję społeczną i wychowawczą. Dopiero z czasem 26 maja na stałe wpisał się do kalendarza. Co ciekawe, Polska należy do mniejszości krajów, które mają własną datę Dnia Matki, bo w większości państw, m.in. w USA, Niemczech, Japonii czy w Kanadzie, święto obchodzone jest w drugą niedzielę maja. Są też bardziej nietypowe terminy. W Norwegii na przykład świętuje się w lutym, a w Argentynie w październiku. Natomiast w Indonezji dopiero w grudniu. Sama idea Dnia Matki ma jednak dużo starsze korzenie. Już w starożytnej Grecji i Rzymie oddawano cześć boginiom matkom. Współczesna forma święta narodziła się natomiast w Stanach Zjednoczonych dzięki Annie Jarvis, która chciała upamiętnić swoją mamę i doprowadziła do ustanowienia oficjalnego Święta Matek. I to właśnie dzięki niej święto mamy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jest pięknie i nie narzekamy, Kaja. SC2, za chwilę kombi i Black and White. A to w jakich kolorach kręci się świat? W newsach SK2, 16.31, Jakub Konieczkowicz.
1: Został pobity i wywieziony za miasto przez znajomych z pracy. To w Lubinie na Dolnym Śląsku 22-letni obywatel Tadżykistanu został pozbawiony wolności przez 3 mężczyzn z Uzbekistanu. Ci grozili mu nożem, następnie wywieźli go i pobili. Obywateli Uzbekistanu udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia. Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Liczba ofiar epidemii Ebola w centralnej Afryce wzrosła i wynosi co najmniej 220 osób. Liczba zakażonych szacowana jest na ponad 850 osób. Walkę z epidemią ma komplikować rzadki szczep wirusa, odporny na poprzednie szczepionki. Opracowanie nowej, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, może potrwać od 6 do 9 miesięcy. To już trzeci taki budynek w Polsce. Przy Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie otwarto nowy dom Ronalda McDonalda. Rodzice i bliscy małych pacjentów mogą tam bezpłatnie mieszkać podczas leczenia. Budynek ma 20 rodzinnych pokoi i pierwsze rodziny zamieszkają w nim już za parę tygodni.

0: przebędzie.
1: Bracia Sikorscy w SC2 Młodość. A młodemu różne pomysły do głowy przychodzą w niedzielę, i to w tę najbliższą. Czytam, że estoński kaskader Jean Rosé zrobi sobie półkilometrowy spacer w Warszawie. Ale nie w parku, jak człowiek, tylko na linie rozpiętej między Pałacem Kultury a Warsaw Tower ma ten śmiałek spacerować na wysokości 40 piętra.
2: Jest wysoko, nie? No jest wysoko.
3: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
12: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
5: I po reklamie.

0: Sylwestę, dwa budka suflera i kiedyś takie powiedzenie było, cały czas jest. Palec pod budkę, bo za minutkę budka zamknięta, nie ma klienta, ale spokojnie, dzisiaj to klientów było dużo. Zwłaszcza w budkach z kwiatami nie brakowało ich i nie brakuje, no bo w końcu jest dzień mamy, a od mamy z obiadku wraca Łukasz z Duńczyk najedzony i będzie wam serwował same najlepsze smakołyki muzyczne i tylko polskie po godzinie 17. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
2: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
7: Tak jest.
8: Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Automix, dealer marki Bestune.
3: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas spokojna pogoda. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie przyjemnych 20 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o jego chłodzący wpływ. Ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jutro jednak możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura spadnie do 22 stopni. Pamiętajcie, by zabrać parasol. To tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automix, dealer samochodów marki Bestune.
4: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny już wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki.
5: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
4: Tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części wyroku dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, do morderstwa 26-latki doszło w Oświęcimiu w 2022 roku. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Nie będzie żadnej cenzury, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. A pismo trafiło także do części ministrów.
6: Ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał.
4: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu m.in. kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS-2. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Tworzą komiksy, nagrywają filmy, a także rapują tematami przewodnimi emerytura, renta i urlop macierzyński. Dzieci z Sosnowca w ramach realizowanego w szkołach podstawowych projektu mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki. Właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: A w projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.
3: SK2 News, Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacie wciąż należy do regionów z najwyższym bezrobociem w Polsce. Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia w województwie wyniosła w kwietniu 9,3% przy średniej krajowej wynoszącej 6%. To drugi najgorszy wynik w kraju, zaraz po Warmii i Mazurach. Stypendia MON czekają na maturzystów i studentów z regionu. Jest to comiesięczne wsparcie finansowe dla osób studiujących na kierunkach wskazanych przez Siły Zbrojne RPM. Wnioski można składać do końca sierpnia w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Mińsku.
2: I już prawie 3 po 17, czyli już można wyjść z pracy i aż by się prosiło zapytać: mamo, co dzisiaj na obiad? Nie dziś, niech mamy sobie dzisiaj odpoczywają, wszystkiego najlepszego życzymy. I dla mam ja oczywiście zagram, bo jo cię kocham. Depres na pewno się pojawi w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Video w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a król polskiego stołu już niedługo może zyskać odpowiedni tytuł. Polski rosół, słuchajcie, może zostać specjalnie uhonorowany. Taki pomysł w Warszawie się pojawił, konkretnie w Muzeum Pałacu w Wilanowie, żeby wpisać rosół na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Znaczy wiecie co, no moim zdaniem na tej liście to przede wszystkim powinien się znaleźć schabowy z mizerią, a rosół powinien być na liście leków refundowanych.
1: SK2.
0: No bo podobno sprawdza się na te różne tam dolegliwości żołądkowe, zwłaszcza w niedzielę po sobocie. Tak słyszałem. A my gramy dalej. Teraz prawdziwy klasyk. Sen o Warszawie, od Wilków w SC2.

0: Artur Gadowski w Radiu SK2. Przy nim to można huknąć, przy nim to można ryknąć w samochodzie w korku. Wtedy trochę spokojniejsi wracamy do domu. Chyba tak to działa. To są najlepsze polskie hity. Za 26 minut będzie godzina 18. No i wielki szacun dla Szwedów, słuchajcie. Bo Szwecja jako pierwszy kraj w Europie, uwaga, został uznany jako kraj wolny od dymu tytoniowego. Bo odsetek dorosłych osób palących, które codziennie palą papierosy, spadł poniżej 5%. No to jest naprawdę niezły wynik, tylko ja się zastanawiam, czy to była taka zwykła ankieta, czy Szwedzi się do tego badania przyłożyli, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej tym Szwedom kazali huchnąć, albo sprawdzili, jak to często wychodzi na przerwę w pracy.
1: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie ma...

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: Gramy najlepsze polskie hity i najlepsze polskie duety. Psanach i Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Mamy dzień mamy, tak tylko przypominam. Poświętujmy trochę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, w których powiecie coś jak mama. Co może taka typowa polska mama powiedzieć o tej porze na chwilę przed 18 wieczorem? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Powiedzcie w nich coś jak mama.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Od dziś w SuperEkspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w SuperEkspresie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Chodnieczkowicz. Uwaga kierowcy, wypadek na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Na miejscu wypadku są utrudnienia. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński, szef MSWiA. To w sprawie fałszywego alarmu, przez który ostatnio siłowo służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta.
9: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZ. Pionów śledczych. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami.
0: Śledztwo w tej sprawie wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka. Na pewno jeszcze w tym roku, po 23 latach, ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Te, jak zapewnia resort, mają być wprowadzane stopniowo, by uniknąć nagłego wzrostu zapotrzebowania na apteczki. Minuta po godzinie 18:00. Teraz bardzo ważne pytanie. Czy są jeszcze jakieś otwarte kwiaciarnie, w których są jeszcze jakieś ładne kwiaty? Świętujemy razem Dzień Mamy, a wy na Messengerze Radia SK2 podrzucacie teksty, które polska mama mogłaby o tej porze wypowiedzieć. No i Bartek daje znać, że on zazwyczaj o tej porze słyszał pytanie, czy już wyciągnął to mięso z lodówki, jak prosiła mama. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co o tej porze powiedziałaby polska mama.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
0: Łukasz Zduńczyk, polecam się. Yeah.

Mamy, a mamy się nie mylą. Ryszard Rynkowski z takim klasykiem na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity, no i świętujemy Dzień Mamy, a wy podrzucacie teksty mam, które mogły paść o tej porze w głosówkach na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj wieczorem mówi polska mama. Tak o tej porze po godzinie 18, jak już wróci z pracy i Ola mówi, że kiedyś to słyszała od mamy, a teraz sama to mówi, bo jest mamą. Pierwsze słowa po powrocie z pracy, ale tu jest syf, tylko ja w tym domu sprzątam. No to jest prawdziwy klasyk, prawda? Bo jeżeli było czysto, jak mama wracała z pracy, to coś się wtedy wydarzyło. To był znak, że przed przyjazdem mamy coś tam się działo w tym domu, prawda? Wy też dorzucajcie teksty, które można usłyszeć od polskich mam wieczorem. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. A jeżeli kiedyś mama coś mówiła, a teraz wy tak mówicie, jakiś tekst przejęliście od mamy, też możecie podrzucić w głosówce. A ja gram Oskara Cymsa. SK2.

0: Eską 2 to się można wyciszyć po ciężkim wtorku. Ich troje to są najlepsze polskie hity. Ale z nami można też odbyć prawdziwą podróż w czasie. I teraz przeskakujemy do 88 roku.
1: Eska 2. Wehikuł czasu.
0: Z nami można powspominać, przypominają się stare czasy. I teraz zagram wam hit, po którym chłopiec stał się gwiazdą. To był rok 88, festiwal w Opolu. I wtedy na scenie pojawił się wówczas 15-letni Krzysztof Antkowiak, który wykonał hit Zakazany owoc i dostał za to wyróżnienie i nagrodę publiczności na festiwalu w Opolu. A teraz my ten hit przypominamy. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2.

0: Ten numer może podbić wakacyjne playlisty w tym roku. Gorąca nowość na antenie Radia SK2. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gips w duecie z Igo. A ja mam nowe informacje w sprawie Roberta Lewandowskiego, słuchajcie. Bo jak wiecie, odszedł z Barcelony, ale jeszcze nie znalazł nowego klubu. Ale podobno dostaje oferty. Teraz Amerykanie go kuszą. Zespół Chicago Fire jest nim zainteresowany. Ale na razie nie wiadomo, czy Lewandowski się zdecyduje, żeby tam przejść i wyemigrować za ocean. No wiadomo, no Lewy musi najpierw z żoną przegadać, prawda? No bo tam za oceanem to raczej zamiast tańczyć baciatę z Hiszpanami, to oni wolą w bejsbola pograć.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: ale ten numer kołysze. Można przy niej odlecieć. Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No ale dobra, tego muzycznego smutku nam wystarczy. Chłopaki nie płaczą. O tym T-Love po 19 zaśpiewa.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Emanuela Kwaśniak. Tym razem mam dla Was coś słodkiego w kalendarzu wydarzeń. 14 czerwca w strefie spotkań w Stołowej Woli odbędą się warsztaty Od Ula do Stołu. To spotkanie dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak naprawdę funkcjonuje ul, skąd bierze się miód na naszych stołach i jak zrobić własną świecę z wosku pszczelego. To wszystko 14 czerwca od 11 do 14 nad Mokskiego 11. Obowiązują zapisy. Szczegóły na fejsie strefy spotkań.
0: Punktualnie godzina 19. Wracamy do najlepszych polskich hitów. Słodycze ze sklepowych półek znikają w zawrotnym tempie. Kwiaty to już pewnie dawno temu zniknęły. A ja jadę razem z wami na wieczorne spotkanie z mamą. A jeśli mama gdzieś daleko mieszka, to teraz myślę, że jest dobry moment, żeby do mamy zadzwonić. Kamil Kowalski, który był przede mną, pochwalił się, że wysłał mamie kwiaty, bo mama daleko mieszka, ale o kwiatach nie zapomniał. Może to jest dobry pomysł. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
13: Najlepsze polskie hity.
0: No i przede wszystkim odpoczywamy razem po tym wtorku, bo teraz już nic nie trzeba, teraz już można zbierać siły. Kołysząca Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2.

My lubimy jej głos. Bardzo wakacyjna bletka na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Takie numery, które pasują do przepięknej wakacyjnej pogody za oknami. No i słuchajcie, zaczął się ten jeden z najpiękniejszych momentów w roku, czyli sezon na polskie truskawki, uważam za otwarty. Ja się wam pochwalę, dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie zjadłem polskie truskawy. Były przepiękne, zrobiło mi to dzień, sprawiło mi to niesamowitą przyjemność. Zwłaszcza, że nie ja za te truskawki płaciłem, tylko moja mama. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co wam dzisiaj zrobiło dzień? Co zrobiliście przyjemnego? Jaka przyjemność was spotkała? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 i ja przyjemnie gram. Honorata Skarbek już teraz w SC2.

0: Bez powietrza.
1: W Stanach w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a już w niedzielę w Warszawie, słuchajcie, będą się działy rzeczy przerażające. Pewien szaleniec planuje przejść po linie 180 metrów nad ziemią. Znany slackliner, czyli człowiek, który zawodowo chodzi po linie, Jan Roze z Estonii, planuje przejść między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Właśnie na linie, między Warsaw Tower a Pałacem Kultury, odległość 500 metrów. Na małej linie 180 metrów nad ziemią. Ja dla pana Jana mam tylko jedną radę. Niech on nie mówi o swoich planach żonie i mamie, bo jak się dowiedzą, to mu to raz dwa z głowy wybiją.

0: nową polską muzykę. To Maciek Skiba w Radiu SK2. Nowość prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Maćka. Klikajcie tam plusiki. Na szczycie ostatniego notowania waszej listy hitów hymn męskiego grania. I to drugi tydzień z rzędu. Jeśli chcecie, by ekipa Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut na szczycie zostali, no to też głosujcie na sk2.pl. A może powinni ustąpić miejsca. To wszystko w waszych rękach. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18, a za niecałe dwa tygodnie specjalna gorąca polska dwudziestka, bo będziemy w stolicy polskiej piosenki na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki.
3: Tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czyli dał, kusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Oscar Sims i Carla Fernandez w Radiu SK2. Oscar Sims ostatnio przez przypadek mikrofonem uderzył się w ząb i sobie ten ząb na koncercie wybił. Miejmy nadzieję, że dziura już została uzupełniona. I za chwilę gramy dalej, zostańcie ze mną, bo po 20 gram wasz ulubiony hit, czyli męskie granie prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Emanuela Kwaśniak. W kalendarzu wciąż maj, ale już teraz zaglądamy w kalendarz imprez na czerwiec. I tak Rudnik nad Sanem odsłonił karty Wiklinę 2026. To święto tradycji, wiklinowego rzemiosła i dużej plenerowej zabawy. Na scenie pojawią się m.in. Enej, Baciary, AMS Band i Dr. Usłek, a organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek atrakcji. Wiklina odbędzie się 14 czerwca na stadionie Mosir w Rudniku nad Sanem.
0: I już mamy punktualnie godzinę 20. Mam nadzieję, że wszystkie polskie mamy teraz odpoczywają, mają czas dla siebie, że dzieci głowy nie zawracają, że dom jest posprzątany, że jest wszystko w jak najlepszym porządku. A ja dla wszystkich mam zagram. Powiem wam, że moja mama na przykład bardzo uwielbia zespół Kombi od wielu lat i ja na pewno Kombi zagram w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
13: Najlepsze polskie hity. SK2.
0: A teraz numer, który brzmi trochę jak kołysanka. To Smolasty. Tak, żeby dzieci szybciej zasypiały i żeby mamy miały wolne.

Ona też dzisiaj świętuje. To mama Alana w Radiu SK2, Edyta Górniak. Podobno są w bardzo dobrych relacjach z Alanem. Ostatnio syn pomagał jej tworzyć piosenkę. A przed nami Daria Zawiałow, która chyba jeszcze mamą nie jest, a wczoraj wystąpiła wspólnie z Arturem Rojkiem na gali rozdania Fryderyków. A teraz nie daje nam ziewać i zabiera nas w podróż polonezem do kina. Szerokości wszystkim życzymy. To jest SK2.

0: Nie, ta przygoda dopiero przed nami. Lato się zbliża. Sami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, bo w Radiu SK2 gramy najpiękniejsze klasyki polskiej muzy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Gramy piosenki, które znają i śpiewają pokolenia. I teraz, zdaniem niektórych, największy polski hit wszechczasów. Niektórzy mówią, że to pierwszy w historii polski protest song. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. To jest hymn zbuntowanej młodzieży lat 60. I niektórzy twierdzą, że ta piosenka to jest manifest polityczny. A to nie jest prawda, słuchajcie. O tym opowiedziała w mediach społecznościowych córka Czesława Niemena, Natalia Niemen. Skąd wziął się pomysł na tę piosenkę?
2: Była jedna relacja z jedną osobą, która uśmiechała się do mojego taty, poklepywała go po ramieniu, a za tymi plecami jego wbijała w te plecy przysłowiowy nóż.
0: No to posłuchajmy. Jednego z największych polskich hitów wszechczasów. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, już teraz.

0: Czujecie to? My już nie czekamy na wakacje. My już teraz zaczynamy lato. Teraz jesteśmy na jakiejś rajskiej wyspie pod Palemką nad morzem. Kleo w Radiu SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. No i bardzo ciekawe wieści z Hiszpanii. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że być może niebawem będziemy mieli kolejnego polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Bardzo ciekawie się zrobiło, słuchajcie. Podobno FC Barcelona, a konkretnie trener Barcy, jest zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora, który teraz gra dla FC Porto. Także trzymamy kciuki, bo jak Lewandowski z Barcelony odszedł, no to Szczęsny nie ma kolegi, nie ma z kim plotkować tam na ławce. Nie ma kogo na grilla zaprosić, no bo weź takiego Hiszpana na grilla zaproś. Paei na grillu nie zrobisz.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2 i Ladypunk, który dzisiaj świętuje. Wczoraj ten zespół dostał Złotego Fryderyka na gali rozdania Fryderyków. Zostali nagrodzeni za całokształt twórczości. A my w Radio SK2 gramy właśnie takich najlepszych polskich artystów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak. Do Stołowej Woli wraca jedna z największych pump trockowych imprez w Polsce. Cykl Nie pompujesz, nie jedziesz. Aktualnie trwają zapisy dla zawodników. Na uczestników czeka szybki, wymagający tor oraz rywalizacja dla różnych grup wiekowych. W programie treningi, przejazdy kwalifikacyjne i wieczorne play-offy najlepszych. Zainteresowani powinni się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Zawody odbędą się 5 lipca w Parku Zimnej Wody w Stołowej Woli.
12: Magazyn lokalny.
13: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
14: Historia Stalowej Woli.
13: W historii Stalowej Woli jest wiele ważnych postaci. Jedną z nich był bez wątpienia ksiądz Józef Skoczyński, duchowny, który miał znaczący udział w nadaniu miastu praw miejskich. Angażował się w życie społeczne, zjednywał sobie ludzi i pozostawał tam, gdzie chcieli go wierni. O jego działalności i dziedzictwie rozmawiałam z panią Joanną Rybak, przewodniczką miejską.
15: Ksiądz Józef Skoczyński to człowiek niezwykle zasłużony dla Stalowej Woli, człowiek, który był nie tylko wychowawcą młodzieży, pierwszym proboszczem w naszym mieście, przewodniczącym Rady Miasta, ale także budowniczym kościołów. Urodził się w 1903 roku w Rymanowie. Miał 5 rodzeństwa, ojciec jego był szewcem. Zaczął swoją naukę w gimnazjum w Sanoku. Tutaj już pokazał się jako bardzo dobry uczeń. Nauczyciele widzieli wielkie pokłady w ogóle w jego kształceniu. Dorabiał sobie na przykład korepetycjami z języka niemieckiego. Miał zdolności muzyczne, miał bardzo piękny głos. Potem zaczął studia teologiczne w seminarium duchownym i w 1925 roku przyjął święcenia kapłańskie. I w trakcie przyjmowania tych święceń kapłańskich postanowił sobie takie swoje motto życiowe, które będzie go jak gdyby cały czas prowadziło przez całą tą jego posługę kapłańską. Mianowicie, jak pisał w swoich wspomnieniach, że wyrobił sobie przekonanie, że kapłan powinien być społecznikiem, inaczej nie spełni swojego powołania. I faktycznie każda jego działalność w poszczególnych potem parafiach, w których się znalazł, pokazywała, że tym społecznikiem był. Zaczął od, jako młody wikariusz, od Grodziska Dolnego i tutaj było założenie biblioteki, organizował przedstawienia amatorskie, które na przykład dochód z tych przedstawień szedł na zakup książek. Załagodził spór między skonfliktowaną młodzieżą, między Grodziskiem Dolnym a Grodziskiem Górnym. Górnym. Przeciwstawiał się mocno i bardzo mocno starał się i nad tym pracował przeciwko pijaństwu na wsi. Tak samo doprowadził do tego, że składnica kółek rolniczych stanęła od nowa na nogi. Nawet tutaj pożyczał własne pieniądze. Organizował kursy dokształcające, zwłaszcza w okresie takim zimowym. Śmiał się sam, że niejednokrotnie musiał przeprowadzić sam kursy na temat nawozów zielonych, o których nie miał zielonego pojęcia, ale odpowiednio się do tego przygotowywał, ale też i ściągał do ogrodziska ludzi, którzy właśnie takie kursy prowadzili. Założył koło pszczelarskie, no i między innymi angażował się w budowę Domu Ludowego. Te wszystkie jego działania społeczne zyskały w ogóle wielki szacunek u mieszkańców Grodziska i mieszkańcy, jak dowiedzieli się, że ksiądz ma być przeniesiony, bardzo mocno walczyli, żeby pozostał i nawet chcieli wykorzystać jakieś swoje wpływy w kurii przemyskiej.
1: No i jak to się skończyło? Czy mieszkańcom udało się zatrzymać księdza Skoczyńskiego u siebie?
15: Ksiądz przyjął kolejną aplikatę, tym razem do Dobromila, i tutaj zadania jego były zupełnie inne, bo tu, jak mówił, musiał walczyć o to, żeby dzieci polskie mówiły pacierz w języku ojczystym. Tam mieszkało mało Polaków, większość Ukraińców, ale też i ożywił działalność Polskiego Towarzystwa Sokół i bardzo mocno działał w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Świętego Wincentego. Później znowu został przeniesiony do parafii Wieżowym. I tutaj znowu wielkie zasługi księdza Skoczyńskiego.
1: No, skoro księdza przeniesiono do Jeżowego, to jesteśmy już w powiecie niżańskim, czyli no coraz bliżej Stalowej Woli.
15: Tak, jesteśmy coraz bliżej i tutaj nie tylko nauczał religii, ale zorganizował straż pożarną, zorganizował sklep spółdzielczy. Ten sklep był nazwany Nasz Sklep, dlatego żeby ludzie identyfikowali się z tym, że to jest też ich.
1: Czym jeszcze ksiądz Skoczyński zasłużył się parafii Wieżowym?
15: Założył teatr amatorski, prowadził Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, stworzył na przykład takie specjalne kasy bezprocentowej pożyczki. Ludzie mogli pożyczać pieniądze, ale te pieniądze mogli tylko przeznaczać na jakąś taką produkcję czegoś, natomiast nie na konsumpcję. Dodatkowo, ponieważ ksiądz miał wykształcenie prawnicze, bo skończył studia na Uniwersytecie we Lwowie, stworzył specjalny sąd polubowny, który orzekał w takich prostszych sprawach, między innymi takiego pieniactwa na wsi, i ludzie nie musieli płacić wówczas adwokatom, a te postanowienia sądu polubownego były honorowane w Warszawie, czyli było to wszystko zrobione zgodnie z właśnie z prawem.
1: Jak tak pani słucham, to wydaje mi się, że nie ma rzeczy, którą ksiądz Skoczyński by się nie zajmował.
15: Tak, on na przykład bardzo aktywnie brał udział we wszystkich wyborach, nadzorował te wybory. Nawet mieszkańcy Jeżowego chcieli, by został wójtem. Odmówił, ale był radnym. No i potem przychodzi czas Stalowej Woli i jego wielkiej działalności, którą prowadził tutaj na naszym terenie do końca swojego życia.
1: W którym roku ksiądz Skoczyński przyjechał do Stalowej Woli? Jak wyglądały właśnie jego początki w naszym mieście ze stali?
15: Przyjechał do Stalowej Woli w styczniu 1939 roku. Już w tym okresie pracują zakłady południowe, budowane jest osiedle przyfabryczne i on miał zostać katechetą, ale też i z kurii przemyskiej miał takie pozwolenie na zajęcie się budową kościoła. W Stalowej Woli był już komitet społeczny, komitet kościoła, dlatego że sam ksiądz Skoczyński w swoich wspomnieniach trochę z żalem wspominał, że nie pomyślano wówczas w czasie tej wielkiej budowy o kościele, zostawiając to dobrej woli inicjatywie katolików, mieszkańców. I ten komitet zbierał pieniądze, kupował rzeczy, które byłyby później potrzebne do budowy. Na czele komitetu stał inżynier Bronisław Chudzyński, też niezwykle zasłużony człowiek dla Stalowej Woli. Inżynier Bronisław Chudzyński Grudzyński stał na czele Komitetu Budowy Kościoła, zbierano pieniądze do czasów wojny, zbierano ponad 30 tysięcy, był kupiony materiał. Niestety po wejściu Niemców do Stalowej Woli, jak wybuchła wojna, materiały przepadły, no pieniądze także, bo materiały zarekwirowali Niemcy.
1: Wróćmy jednak do początków księdza Skoczyńskiego w Stalowej Woli. Jak one wyglądały? Czym się zajmował?
15: Początki księdza Skoczyńskiego w Stalowej Woli to przede wszystkim ta praca katechetyczna, dlatego że on miał uczyć młodzież zarówno w liceum i gimnazjum, w szkole powszechnej, ale w tych szkołach zawodowych, czyli prywatnym technikum mechanicznym i dokształcającej szkole zawodowej. Sam miał ponad 40 godzin tygodniowo. Na kościoła nie było. Ksiądz odprawiał msze w ciągu tygodnia w ochronce. Później jeszcze dzięki dyrektorowi liceum i gimnazjum Habdankowi Kosowskiemu powstała, to znaczy wcześniej, kaplica w szkole i ksiądz mógł tam także te msze odprawiać. Natomiast nie udało się do wybuchu II wojny jednak kościoła w Stalowej Woli zbudować.
1: Jak wyglądała posługa księdza już po wrześniu 1939 roku, czyli w czasach wojny?
15: W trakcie wojny zaczyna się działalność bardzo mocna księdza Skoczyńskiego w tajnym nauczaniu. On był między innymi członkiem powiatowej komisji egzaminacyjnej. Tajne nauczanie, które było organizowane przez dyrektora liceum i gimnazjum Witolda Habdanka Kosowskiego i kierownika szkoły powszechnej Wacława Górskiego, gdzie weszli nauczyciele stalowowolscy i ksiądz, było bardzo dobrze w owym czasie zorganizowane. Poza tym ksiądz też myśli o ludziach ubogich, o ludziach, którzy nie mają możliwości nawet zjedzenia ciepłego posiłku w czasie wojny, więc działa bardzo czynnie w Polskim Czerwonym Krzyżu, później w Radzie Głównej Opiekuńczej i między innymi w Stalowej Woli powstaje specjalna jadłodajnia i w czasach takiego największego nasilenia tej całej sytuacji wydaje dziennie po 400 obiadów. Ksiądz także bardzo często staje w obronie mieszkańców nieugięcie i między innymi jak jest taka sytuacja, kiedy zostaje zorganizowany przez Armię Krajową napad na ambulans zakładowy.
1: Przewożący pieniądze.
15: Niemcy chcą ukarać Polaków, mieszkańców Stalowej Woli i zapowiadają, że jeżeli nastąpi jakikolwiek jeszcze atak, to dojdzie do powieszenia 50 inżynierów z zakładów południowych i spalenia wsi Pławo.
1: I co się później wydarzyło? Jak zachował się ksiądz Skoczyński?
15: Ksiądz Skoczyński stawia się wraz z przedstawicielem załogi u dyrektora niemieckiego wówczas w czasie wojny zakładów południowych, czyli Stahlwerke, i tam tłumaczy, że nie można tak zrobić, bo wiadomo, że takie napady będą, a ludzie są zestresowani, rodziny nie wiedząc, co ich czeka, i że argumentując to, że to będzie też wpływało na wydajność pracy. I faktycznie Kurt Scholze wówczas opowiada się za tym, że jeżeli coś takiego się stanie, będzie sprawiedliwy sąd, a nie takowa egzekucja. Stalowa Wola jak już powiedziałam, do wybuchu II wojny światowej kościoła nie ma, ale następuje możliwość, którą wykorzystuje ksiądz Skoczyński, mianowicie jest wysiedlana wieś Stany, dlatego że tam ma powstać poligon wojskowy. Ksiądz załatwia wszelkie pozwolenia, począwszy od pozwoleń niemieckich u Kurta Scholza i później u generała poligonu Walca, a także w kurii biskupiej. I kościół drewniany imienia Jana Galberta w Stanach jest zgoda na to, żeby był przeniesiony do Stalowej Woli. Po uzyskaniu zgód ksiądz Skoczyński z architektem Janem Bitnym Szlachtą doprowadzają do tego, że ten kościół zostaje rozebrany we wsi Stany i złożony tutaj w Stalowej Woli. Nawet uzyskuje takie pozwolenie od dyrektora Kurta Scholza, że mogą pomagać pracownicy zakładów południowych i młodzież, junacy, którzy wykonują jakieś tam proste elementy. I faktycznie 12 grudnia 1943 roku następuje poświęcenie kościoła. No dla Stalowej Woli jest to dzień bardzo uroczysty. W końcu Stalowa ma kościół, bo sam ksiądz mówił, że liczne aresztowania i w ogóle czas II wojny ciągnęły ludzi do kościoła, do sakramentów świętych, ale w owym czasie właśnie kościół był praktycznie jedynym miejscem, gdzie mieszkaniec miasta mógł się czuć Polakiem i tym Polakiem był i czuł się w miarę bezpieczny. Dlatego tak ważne było dla ludzi, żeby ten kościół powstał.
1: Podobno ten dzień był dla mieszkańców Stalowej Woli nie tylko takim jednym z najszczęśliwszych, ale również i najtragiczniejszych w historii miasta. Co się wydarzyło później?
15: Myślano, że do Stalowej przyjedzie kronika niemiecka, że nagra, kto dobrzy, Niemcy dali nam kościół. Niemcy zrobili coś innego. W tym samym czasie, kiedy była msza i poświęcenie kościoła, 10 członków Korpusu Zachodniego, aresztowanych przez Niemców, zostało wywleczonych na ciężarówkę z gestapo i później rozstrzelanych w okolicach elektrowni.
1: Dobrze, no to wiemy już, jak wyglądała działalność księdza Skoczyńskiego w czasach wojny w Stalowej Woli, a jak to wyglądało tuż po niej?
15: Jeszcze w międzyczasie, w maju 1944 roku, ksiądz doprowadza do powstania cmentarza i już mając cmentarz, mając kościół, może być w Stalowej Woli utworzona parafia, bo dawniej podlegaliśmy pod parafię rozwadowską. Ksiądz zostaje pierwszym proboszczem Stalowej Woli w 1947 roku.
1: Z tego, co mi się wydaje, to chyba dochodzimy do tego momentu, w którym ksiądz Skoczyński przyczynia się do nadania Stalowej Woli praw miejskich. Jak do tego doszło?
15: Ksiądz bardzo aktywnie też włącza się w organizowanie i sprawę nadania praw miejskich osiedlu przyfabrycznemu, bo po wojnie Stalowa Wola dalej jest osiedlem, nie ma praw miejskich. I kiedy utworzona zostaje Miejska Rada Narodowa, on zostaje na początku radnym, potem jest chwila przerwy i później we wrześniu 1945 roku zostaje przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej do 1948 roku.
1: Dlaczego to właśnie ksiądz Skoczyński został tym przewodniczącym?
15: Po prostu partie i członkowie partii PPS-u i PPR-u nie mogli się między sobą porozumieć i nie mogli dogadać, kto ma rządzić miastem. Ponieważ ksiądz miał dużą charyzmę wśród mieszkańców, stwierdzili, że wybiorą księdza, że obywatele będą go szanować, myśląc, że będzie to taki przewodniczący, który będzie pod ich dyktando działał. No, okazało się, że to nie jest cecha księdza Skoczyńskiego. Jak była sytuacja taka, jak dostał pozwolenie w kurii na to, żeby zostać przewodniczącym Rady Narodowej, powiedział wprost, że zawsze będzie działał dla dobra mieszkańców i jego działania, jego postanowienia nigdy w jakiś sposób nie skrzywdzą żadnej warstwy i żadnej warstwy społecznej w Stalowej Woli. Faktycznie to robił. Nie tylko przyczynił się do tego, że właśnie zaczęło się wielkie prace nad nadaniem praw miejskich Stalowej Woli. Jeździły komisje, to były długie lata, które długie miesiące, które doprowadziły w końcu do nadania praw miejskich, wysyłanie różnych sprawozdań, planów budżetowych, różnego rodzaju planów zagospodarowania. Wszystko to się przeciągało, jednak determinacja osób, które wchodziły w skład tych wszystkich komisji, które jeździły do Rzeszowa, do Warszawy, do Niska i załatwiały te sprawy, osiągnęły to, że udało się te prawa uzyskać. I uzyskaliśmy prawa w czerwcu 1946 roku, ale prawa były nadane od 1 kwietnia 1945 roku. W sierpniu odbyła się 1946 roku uroczysta sesja, na której właśnie otwierał ją ksiądz Skoczyński i
7: powiedział w pierwszych słowach, że to jest osiedle i ludzie, którym należą się te prawa miejskie i w końcu Stalowa może stać się miastem i może dalej działać. To wielka zasługa księdza. No niestety zaostrzenie polityki przeciwko duchowieństwu spowodował, że w 1948 roku został on ze swojego stanowiska odwołany.
1: Jak w takim razie ksiądz Skoczyński był postrzegany przez władze świeckie i kościelne?
7: Ksiądz był bardzo szanowany przez ludzi, bez względu na to, czy to byli komuniści, czy to byli ludzie niewierzący. On sam zresztą też w swoich wspomnieniach pisał, że duże zaufanie do jedynego księdza w Stalowej Woli sprawiało, że we wszystkich ciężkich sprawach ludzie się do niego zwracali. I ta charyzma wielka księdza spowodowała, że ludzie faktycznie zwracali się w wielu sprawach, w wielu problemach, a on starał się to rozwiązywać.
1: Czy znamy może przykłady konkretnych inicjatyw, które zapoczątkował ksiądz Skoczyński?
7: To ksiądz między innymi doprowadził do tego, że rozbudowano szkołę powszechną, że wojska wyprowadzono jak gdyby szpital sowiecki, który był w liceum i gimnazjum i młodzież tam nie mogła się uczyć właśnie z tego miejsca i młodzież wróciła do swojej szkoły, że doprowadził do elektryfikacji wsi Pławo. Rozwiązywał wiele problemów, no i kiedy w 56 roku miała przyjechać do Stalowej Woli specjalna komisja zajmująca się dalszym rozwojem miasta, ksiądz namówił załogę zakładów południowych, w zasadzie wtedy to już huty Stalowa Wola, żeby wstawili się za tym, żeby powstał drugi kościół. I faktycznie tak to się stało, było to takie rozprężenie po październiku 56 roku i budowa kościoła zaczęła się w 58 roku. Władze komunistyczne nie były temu chętne zupełnie, a zwłaszcza wyborowi miejsca budowy kościoła, gdzie uważali, że w centrum miasta w zasadzie nie ma prawa powstać kościół. No i co się stało? Wykorzystały moment, że w 1961 roku nastąpił wypadek na terenie budowy kościoła. Jeden z murarzy złamał nogę. No nie był to jakiś wypadek duży, ale to była możliwość przez władze komunistyczne wykorzystania tego i zabroniono, wstrzymano na długich 10 lat budowę, a Stalowa Wola i właśnie kościół, budowany kościół Matki Bożej Królowej Polski stał się takim symbolem nietolerancji, walki z kościołem w Polsce. Zresztą sprawa była znana w całej Polsce w owym czasie i dość głośno o tym mówiono. Ta sytuacja bardzo nadszarpnęła zdrowie księdza, który zresztą borykał się z chorobą później nowotworową. Był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa. Ludzie, którzy brali udział i czynnie uczestniczyli w budowie wcześniej kościoła, byli często zwolniani nawet z huty, ewentualnie prześladowani. Dlatego też to trzeba powiedzieć głośno, że to wielka determinacja tych ludzi była, że doprowadzili tą budowę, bo nawet były głosy, żeby te stojące mury, które były kościoła, właściwie ten szkielet jednej strony kościoła wysadzić, tylko bano się, że okoliczne bloki popękają wówczas. No to była naprawdę długa walka.
1: No i jak się ona zakończyła?
7: Skończyła się sukcesem, ale już nie za życia księdza. Późniejszy jego następca, ksiądz Władysław Janowski, kontynuował, zresztą też prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa, kontynuował tą sprawę i ostatecznie kościół, budowa kościoła została zakończona na początku lat 70., a kościół poświęcony 2 grudnia 1973 roku przez ówczesnego księdza. kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Ksiądz Józef Skoczyński nie doczekał poświęcenia kościoła. Zmarł w 67 roku w listopadzie i proszę sobie wyobrazić, że jego pogrzeb był wielką manifestacją mieszkańców, którzy oddawali mu hołd. To był listopad. Trumna księdza była wystawiona w kościele, potem mężczyźni nieśli na cmentarz tą trumnę. Tam odprawiona została jeszcze ostatnie pożegnanie księdza, złożone kwiaty i ludzie długo, długo jeszcze pozostawali przy grobie księdza, który zresztą został pochowany w pobliżu krzyża cmentarnego.
1: Jak dziś pamięta się o sylwetce księdza Skoczyńskiego? Wiem, że gdzieś w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli jest właśnie ulica poświęcona księdzu.
7: Ludzie bardzo ciepło myślą o księdzu i starsi mieszkańcy pamiętają go jako człowieka takiego zawsze uśmiechniętego, roześmianego, ale jednocześnie potrafiącego skarcić, jeżeli potrzeba, i przypomnieć o tym, że na przykład niektórzy niewłaściwie się zachowują. Już w 1970 roku została ufundowana tablica pamiątkowa w kościele pod wezwaniem świętego Floriana, czyli tym drewnianym, sosnowym kościółku, którego doprowadził ksiądz do powstania tutaj w Stalowej Woli. I to była tablica, która miała pokazać właśnie oddanie hołdu budowniczemu tego kościoła, pierwszemu proboszczowi, szambelanowi Ojca Świętego, bo taki tytuł też miał ksiądz Skoczyński, czy dziekanowi Rudnickiemu. W 1992 roku nadano nazwę ulicy, dawna ulica Waryńskiego, nadano ulicę imienia księdza Józefa Skoczyńskiego. Tam była plebania i tam ksiądz codziennie wędrował tą uliczką do swojego kościoła. A 5 lat później na frontonie kościoła Matki Bożej Królowej Polski, dzisiejszej Bazyliki Mniejszej, została ufundowana specjalna tablica, ufundowana przez NSZZ Solidarność i kombatantów AK, właśnie z taką inskrypcją: Bogu i narodowi był wierny. Czyli ksiądz Józef Skoczyński, kapelan Armii Krajowej, obwodu Niskostalowa Wola, bo w czasie wojny też dla partyzantów ksiądz pełnił posługę, należał do Armii Krajowej, należał wcześniej do Narodowej Organizacji Wojskowej. W jego mieszkaniu, gdzie mieszkał w Ochronce, był przez pewien czas punkt Narodowej Organizacji Wojskowej. I oddanie hołdu budowniczemu dwóch kościołów Stalowej Woli, działaczowi społecznemu w tych latach 44-48, wychowawcy młodzieży, ale przede wszystkim kapłanowi, który tak ciepło zapisał się i dalej jest w wspomnieniach mieszkańców Stalowej Woli.
8: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? Czy potrzebny jest do tego mocny makijaż? Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Myszką i Piotrem Kiełbasą z Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli.
16: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej od strony fotografa? Czy są jakieś takie uniwersalne po prostu rzeczy, które fotograf zawsze musi zrobić po prostu przed sesją zdjęciową?
17: Tak, po pierwsze fotograf musi mieć pomysł na te zdjęcia. Po drugie, musi być dobrze przygotowany technicznie, czyli jeśli wie, co będzie robił, musi sobie do tego dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednie obiektywy czy oświetlenie. Musi wcześniej uzgodnić z modelką zakres tych zdjęć. Muszą porozmawiać o ubiorze modelki, żeby to wszystko było spójne. Czyli pierwsze i najważniejsze to jest pomysł na zdjęcie, a później sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego, jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
18: pomysł?
19: Przede wszystkim musi być pomysł. Jeśli jak dobrze się przygotować do sesji, musi być pomysł. Ja to zawsze mówię, trzeba napisać scenariusz, żeby dokładnie wiedzieć, jak to ma wyglądać. I to chyba ten pomysł, tą najważniejszą rzeczą jest przygotowanie dobre.
16: A jak model może się przygotować do takiej sesji? Czy może coś zrobić oprócz tego, żeby był, nie wiem, miał dobry humor, dobre nastawienie do zdjęcia?
19: Tak, na pewno model musi mieć dobry humor i musi być dobrze nastawiony i musi chcieć. Nie może być ograniczony czasowo, że ma tylko godzinę i wtedy już taka inna atmosfera wychodzi. Fajnie jest rozmawiać z modelem po imieniu, czyli przejść na ty, tak ja to nazywam, i wtedy już jest inaczej. No, kiedyś ktoś tam powiedział, że nie życzy sobie, bo mówmy sobie dalej per pan, pani, no i też okej, ale no tak już troszkę atmosfera inna jest. Model musi wiedzieć też, co chce, to jak to jest. No, moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest co do przygotowania. No, dobry makijaż. No, mieliśmy zajęcia, mieliśmy tutaj, zaprosiliśmy panią od makijażu. Pokazała nam mega fajne rzeczy, chociaż my jako fotografowie, no to nam, no ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no moim zdaniem ten makijaż jest, musi być. Zawsze o tym mówię, że makijaż to podstawa. Jak normalnie się idziemy na wesele i robimy makijaż, to na wesele, no to każdy mówi, a to już mocny makijaż. Nie, to ja mówię, do

0: Modelka przyszła do nas, no taka młoda dziewczynka, no i no jak mogliśmy zrobić sesję beauty 14-latce, tak? No chociaż niektóre modelki 15-letnie te też fajnie, już mocno makijaż wyglądają, ale no to też trzeba mieć takie predyspozycje.
1: A czy trądzik i brak makijażu może być taką przeszkodą do zrobienia dobrego zdjęcia? Takiego atrakcyjnego zdjęcia?
0: Myślę, że tak, no na tą chwilkę to jest tak, no my, jeśli chodzi o kadr, to nasze zajęcia nie tylko uczymy zrobić to dobre zdjęcie, ale również co jakiś czas spotykamy się i po prostu obrabiamy te zdjęcia, pokazujemy jak później już tą postprodukcję, jak to obrobić to zdjęcie, czyli jak jest delikatny trądzik, czy jak jest coś, jakieś tam niedoskonałości, to staramy się to usunąć, nie? Bo jest w tej chwili programy są fajne, można to poprawić. Dlaczego nie? Bo niektórzy mówią, że no, nie powinno się, ale ja twierdzę, że tak, że jest do poprawienia i można.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia regionu.
1: Na mapie Podkarpacia można znaleźć wiele miejsc, które szczególnie mocno zapisały się w historii związanej z Janem Pawłem II. Ta opowieść zaczyna się jednak dużo wcześniej niż jego pontyfikat. Jeszcze w czasach, gdy Karol Wojtyła przemierzał nasz region jako ksiądz, biskup i kardynał, spotykając ludzi, którzy później latami wspominali jego wizytę. Już teraz razem z Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na podróż śladami Jana Pawła II na Podkarpaciu. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na taką troszkę inną od naszych poprzednich rozmowę historyczną. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizytach papieża Jana Pawła II na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Z tym, że chcę zaznaczyć, że jedno z miast, o których będziemy dzisiaj mówić, odwiedził jeszcze przed tym, jak został papieżem, ale o tym za chwilkę. Myślę, że tak chronologicznie zaczniemy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia. Myślę, że nie ma osoby, która nie wie, kim był Jan Paweł II, ale dla mnie ciekawe jest to, kim był Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Czy wiemy właśnie, jakie doświadczenia z Polski najbardziej ukształtowały jego późniejsze nauczania?
3: Z pewnością o Karolu Wojtyle wiemy bardzo dużo jako Polacy i wydaje się, że tak naprawdę znamy go od podszewki, prawda? Czyli od tych najwcześniejszych lat, począwszy, a skończywszy już na końcowym roku 2005 i śmierci jego. Natomiast jeśli trzeba by było streścić jego losy tak naprawdę do momentu wyboru na tron Piotrowy, no to wydaje się, że trzeba podkreślić, że łączył w sobie tak naprawdę kilka obowiązków. Bo oczywiście z jednej strony był duchownym księdzem, no ale również był filozofem, wykładowcą akademickim i co najważniejsze, no również jego data urodzenia, czyli 1920 rok, wskazuje na to, że był naznaczony tymi samymi doświadczeniami, które naznaczyły tak naprawdę całe nasze ówczesne społeczeństwo. Czyli oczywiście z jednej strony mamy II Rzeczpospolitą, prawda, czyli to państwo polskie, ale później całą okupację niemiecką. No i oczywiście realia państwa komunistycznego, prawda. Wiemy, że dorastał w Wadowicach, wcześniej stracił matkę, brata, ojca. No a w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach i fabryce, jednocześnie też ucząc się na tajnych kompletach, a później też przygotowując się do kapłaństwa. To jest taki, można powiedzieć, dość dynamiczny rozdźwięk, prawda? Bo tu mamy z jednej strony seminarium, a z drugiej strony kamieniołomy. On sobie łączył różne doświadczenia, czyli ciężką pracę, wojnę, no ale też jednocześnie zainteresowanie tymi najsłabszymi, prawda? Godnością ludzką, kwestiami etycznymi. No i też oczywiście próbował w jakiś tam sposób łączyć tradycję chrześcijańską z tą nowoczesną refleksją filozoficzną, bo pamiętajmy, on żył w czasach, kiedy również Kościół bardzo mocno się zmieniał. Pamiętamy II Sobór Watykański, kiedy zapadły ostateczne decyzje dotyczące kształtu tak naprawdę Kościoła, liturgii. No to były gigantyczne zmiany. Ja myślę, że jeśli są wśród nas jacyś starsi słuchacze, to jeszcze pamiętają, prawda, mszę po łacinie. Dzisiaj już tego zasadniczo nie mamy. Mamy jakieś konkretne psalmy czasami z frazami łacińskimi, natomiast generalnie w tym momencie już te nabożeństwa odbywają się w językach narodowych, także widzimy, że no, on żył w czasach bardzo dynamicznych, zarówno dla nas Polaków, jak i też oczywiście dla samego Kościoła rzymskokatolickiego, znaczy.
1: Jak wyglądał właśnie moment wyboru Karola Wojtyły na papieża i dlaczego był to tak przełomowy moment, nie tylko dla Kościoła, ale też dla nas, dla Polaków.
3: Tak, no tu wydaje się, że jako historyk wprost mogę zasygnalizować, bo tu też zaznaczę. Bardzo często obraz Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, przewija się u nas w kategoriach, prawda, takiego doświadczenia typowo religijnego. Ja tutaj natomiast jako historyk chciałbym wskazać przede wszystkim na ten wymiar polityczny. Bo to, co się tak naprawdę stało w październiku 1978 roku, było niewątpliwie ogromnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że wcześniej tak naprawdę stolicę apostolską, kościołem, kierowali przede wszystkim duchowni pochodzenia włoskiego, prawda?
4: Albo włoskojęzyczni po prostu.
3: Albo włoskojęzyczni, zresztą tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda? Czyli takim koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie innej rzeczywistości, bo pamiętajmy, że to jest czas podziału, prawda, wschód, komunizm i totalitaryzm kontra demokratyczny zachód i tak naprawdę to był, można powiedzieć, cios trochę dla tej komunistycznej propagandy, prawda? Bo z jednej strony mówimy tutaj o walce z Zachodem, tak naprawdę kierujemy oczywiście w różnym stopniu krucjatą przeciwko religii, bo też pamiętajmy, ta polityka względem Kościoła też się zmieniała, jeśli chodzi o komunistów. Natomiast było to pewne otwarcie Kościoła na zupełnie nowe doświadczenia i zupełnie nową sferę. Dla naszego narodu to miało jeszcze większy wymiar, prawda, bo to był taki wymiar trochę, nazwijmy to, psychologiczny i symboliczny. Człowiek wychowany w realiach PRL, tak naprawdę z Krakowa, staje na czele Kościoła, prawda, całego świata. Też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale też nominalnie władcą absolutnym Watykanu, a więc państwa całego. Także rzeczywiście to było takie przełamanie tej peryferyjności i otwarcie Kościoła i Polski też jednocześnie na zupełnie nową epokę. Także pamiętamy te transmisje, prawda, z telewizorów, które często akurat też do chwili obecnej się gdzieś przewijają. To wszystko jest takim trwałym elementem historii nie tylko Polski, ale również świata. I tutaj jeszcze należy zasygnalizować pewien fakt, bo ja tu powiedziałem o tym czynniku politycznym. W historii najnowszej mówi się o trzech osobach, które obaliły komunizm. Czyli z jednej strony mamy oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, z drugiej mamy premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Natomiast trzecią osobą, i to podkreślają to nie tylko polscy historycy, bo u nas się przede wszystkim ten przekaz polski przebija w tym momencie, ale nie możemy zapominać, że w zachodniej historiografii, amerykańskiej historiografii, Jan Paweł II jest tą trzecią osobą. Bo tak jak mówiłem, władza w kościele to równała się tak naprawdę ogromnej wspólnocie, ogromnemu wpływowi. Cały kościół to też nie tylko, prawda, ten aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu typowy totalitaryzm na wzór sowiecki. Także Karol Wojtyła, Jan Paweł II był niewątpliwie ważnym rzecznikiem, jeśli chodzi o interesy tak naprawdę całego naszego regionu.
4: A skoro już mowa właśnie o Polsce, to kiedy właśnie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę?
3: W zasadzie można powiedzieć, że niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu, bo już w czerwcu 79. Niewątpliwie było to wydarzenie historyczne, bo tak naprawdę też po raz pierwszy od czasu wojny miliony Polaków mogły masowo tak naprawdę zademonstrować swoją wiarę, jedność i odrębność przede wszystkim wobec władzy komunistycznej. To była siła, z którą musiała się ówczesna administracja PRL-u zmierzyć niewątpliwie i której nie mogła ignorować. Także przede wszystkim był to pokaz takiej dużej siły społecznej, taka manifestacja tej siły, której PZPR nie mógł kontrolować. Ludzie mogli zobaczyć, że ich jest wielu, bo też pamiętajmy, te kwestie wiary w miejscach publicznych, tak naprawdę często ludzie nie mogli się wychylać jako tako, prawda, jeśli chcieli pełnić swoje funkcje bardzo często, a już zwłaszcza jeśli należeli gdzieś tam do tych dołów partyjnych z różnych względów. Także to dawało takie poczucie odwagi, sprawczości. I niewątpliwie wydaje się, że doniosłe były te słowa, które, prawda, zostały wówczas w Warszawie wypowiedziane. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, dla wielu osób nie była to tylko odnowa religijna, bo my jak zazwyczaj mówimy, jeśli wstępuje duch, przynajmniej z punktu widzenia teologii katolickiej, no to mamy taki wymiar bardziej duchowy. Tu te słowa miały nie tylko taki wymiar, miały znaczenie przede wszystkim społeczny i polityczny. Ta pielgrzymka papieża pokazała, że istnieje inna wspólnota niż ta, którą narzucali nam wówczas komuniści, czyli naród polski ma swoją własną pamięć, kulturę, język, no i też w zdecydowanej większości wówczas wiarę, choć oczywiście ona miała wymiar różny, prawda, często bardziej kulturowy, aniżeli taki typowo duchowy, zresztą jak w chwili obecnej. No i dlatego właśnie też wiele osób uważa, że bez tego doświadczenia, bez ówczesnego wystąpienia Jana Pawła II, Solidarność nie przybrałaby w latach 80. takiego kształtu.
4: Tutaj jednak z tą Solidarnością troszeczkę odbiegliśmy od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie od pielgrzymek. No i teraz chciałabym Cię zapytać, czy wiemy, kiedy właśnie papież Jan Paweł II no tak oficjalnie odwiedził tereny dzisiejszego Podkarpacia, a może i też nieoficjalnie?
3: To znaczy tak, w zasadzie to by trzeba było wiele tych wizyt podzielić na oficjalne i nieoficjalne, i oficjalne znowu by trzeba było podzielić na te przed objęciem tronu papieskiego i po objęciu. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze wizyty na terenach dzisiejszej ziemi podkarpackiej, no to Jan Paweł II, w zasadzie Karol Wojtyła, odbywał jeszcze jako młody ksiądz tak naprawdę, bo to były lata 50. On odwiedzał m.in. Bieszczady, Beskid, Niski. No pamiętamy zresztą, jeśli ktoś uczęszczał na religię.
4: No zdjęcia papieża, nie? Ubranego w strój sportowy.
3: Tak, to są takie typowe właśnie obrazki.
4: Czy papieża? No wtedy jeszcze nie, ale...
3: Nie, ale tak, no dzisiaj mówimy, prawda? On tam bodajże jako ksiądz m.in. wędrował z grupami różnych studentów po górach, przemierzał. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba ten czerwony szlak beskidzki, to był 52, 53. On tam wędrował, jak dobrze pamiętam, ze Stróż. Także w kierunku właśnie Beskidu i przy okazji celebrował tam akurat mszę. Był czas na taki, powiedzmy, że taką posługę typowo kapłańską. Natomiast...
4: Wydaje się, że te Bieszczady były dla niego takim no ważnym miejscem, z tego co tu opowiadasz.
3: Tak, one były pewnego rodzaju elementem, prawda, takiej jego duchowej biografii, bo on sam zresztą podkreślał, że w górach mógł, prawda, poczuć taką, można powiedzieć, swobodę. Była to taka przestrzeń jego dla kontemplacji.
4: Albo taką bliskość Boga, nie?
3: Też w jakiś sposób. Także to w ogóle była taka inspiracja dla niego do myślenia o świecie, człowieku. To się zachowało zresztą w jego różnych tekstach, wypowiedziach medialnych. Także tutaj słuchaczy zachęcam, nawet nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale w ogóle sama historia duchowości dużo nam mówi o ludziach. Ja mogę tutaj podkreślić, że nawet takie osoby, jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ronald Reagan, były obiektem badań ze strony czysto religijnej. Historycy piszą książki o duchowościach ludzi, aby pomóc zrozumieć to, dlaczego podejmowali pewne decyzje w konkretnych momentach dziejowych. I wydaje się, że w przypadku Jana Pawła II też tak mogło być. Też tak może być. Natomiast można też jeszcze, bo tutaj mówiłem o tym oficjalnym, nieoficjalnym podziale, prawda? No należy pamiętać, że Karol Wojtyła już jako, prawda, hierarcha, jako biskup, później kardynał, miał też już pewne obowiązki, prawda? I między innymi z tej okazji również odwiedzał ziemi dzisiejszego Podkarpacia. No na przykład odwiedzał Stalową Wolę, prawda? Gdzie akurat właśnie tam miał po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno to był taki jeden z utrwalonych w jego świadomości momentów, kiedy mógł spotkać się, prawda, z robotnikami. Tam w tej Stalowej Woli wówczas powstawała bazylika i on akurat miał okazję właśnie ją odwiedzić wówczas. Także no to jest też taki element, który on później nawiązał, prawda? I wydaje się, że dla mieszkańców Stalowej Woli, zwłaszcza tych bardziej uduchowionych, no też to może mieć jakieś, prawda, szczególne znaczenie, że te związki miał, prawda, z miastem robotniczym.
4: Ale tutaj na początku wspominałeś, że taka oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia to był rok dopiero 91.
3: Tak, rzeczywiście w 1991 roku, a więc w takim, można powiedzieć, przełomowym dla Polski momencie, bo już po okrągłym stole, prawda, po zapoczątkowaniu tych przemian ustrojowych. Tak naprawdę
4: w tej walce o demokrację, nie?
3: Tak, w zasadzie o przyszłość całej III RP, w jakim kierunku ona będzie podążać. No, Jan Paweł II przyjechał i akurat ta pielgrzymka odbywa się pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I w tamtym czasie papież akurat odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. Także cała wizyta generalnie miała być taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami, więc też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda, na tamte czasy państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej nowej tożsamości. No i właśnie ta wizyta i tak naprawdę Podkarpacie, które było takim regionem dość silnie religijnym, zresztą do chwili obecnej jest, ma w sobie dużo takiej pamięci historycznej, elementów polskiej tożsamości, no było takim dość ważnym elementem tego przyjazdu i w sumie wpisywała się w pewien zamysł papieża, prawda? Z jednej strony dziękczynienie za wolność, no ale z drugiej strony też to wezwanie do takiej moralnej odnowy.
4: Czy wiemy, jak właśnie wyglądał przebieg wizyty Jana Pawła II tutaj w Rzeszowie?
3: Tak, oczywiście. Zresztą warto wspomnieć, że same przygotowania tak naprawdę zaczęły się już w 90 roku, także to było...
4: Czyli to jest tak, że papież się wcześniej zapowiadał?
3: Tak, no oczywiście, jak każdy, no powiedzmy wprost, przywódca, czy to religijny, czy państwowy, miał swój własny grafik i no nie mógł, prawda, znaczy technicznie mógłby przyjechać z dnia na dzień gdzieś, no ale de facto nie jest coś takiego praktykowane, prawda, raczej każda taka wizyta musi mieć pewien harmonogram, plan cały, no i oczywiście taką istotę głębszą, prawda, w przypadku takim religijnym.
4: To w jaki sposób właśnie mieszkańcy Rzeszowa dowiedzieli się o tym, że przyjeżdża papież, przylatuje papież?
3: Znaczy, no prawdopodobnie z komunikatów, prawda, które były, no, wtedy wszechobecne, media się o tym rozpisywały, prawda. To było ważne wydarzenie, na które musiały się przygotować zarówno struktury kościelne, jak i też, no, władze samorządowe, i które musiały przede wszystkim znaleźć skądś tysiące wolontariuszy, prawda, na tę okoliczność, bo każda taka impreza masowa, no to właśnie też cała logistyka, prawda, osoby, które mogą udzielać informacji, pomóc pielgrzymom, którzy będą ściągać na te...
4: No i znaleźć miejsce tego, no, takiego, można powiedzieć, zbiorowiska, nie?
3: Ależ oczywiście, dojazdy, prawda, nagłośnienie, miejsce, no... Teraz już co prawda ten park papieski dzisiejszy, bo tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie Jan Paweł II wygłaszał swoje wystąpienie. Jeśli kojarzymy okolice Rejtana, no to właśnie mniej więcej w tamtych rejonach. No i rzeczywiście dzisiaj to jest taka już, prawda, zagospodarowana przestrzeń, mamy park. Starsi mieszkańcy pamiętają, że to były przede wszystkim pola. I ja to też akurat miałem okazję zapamiętać, także no między innymi z tego względu, że znajdowało się tam w terenie miasta, mogło pomieścić sporo osób, no to właśnie ten obszar wybrano akurat na miejsce wystąpienia tu w Rzeszowie Jana Pawła II. Ale też pamiętajmy, że podobne prace były w innych miejscach, prawda? W Przemyślu między innymi powstawały całe komitety organizacyjne, też dekorowano domy, kościoły. No tak naprawdę to było wielkie święto społeczne, do którego ludzie się przygotowywali z jednej strony właśnie organizacyjnie, a z drugiej duchowo.
4: Także... Podejrzewam też, że papież pewnie święcił różne miejsca, czy to zarówno duchowe, czy takie świeckie.
3: Tak, oczywiście, zresztą no, papieskie błogosławieństwo zawsze jest w pewien sposób dla osoby wierzącej, dla osoby będącej członkiem Kościoła rzymskokatolickiego taką formą szczególnego błogosławieństwa, prawda? I w przypadku, gdzie mówimy o papieżu Polaków, czy jak tam wielu mieszkańców Polski mówi, naszym papieżu, oczywiście...
4: No bo był nasz.
3: Był, aczkolwiek no, technicznie rzecz ujmując, jeśli ktoś jest wierzący, no to takim samym papieżem będzie dla niego na przykład Leon XIV. No. Natomiast już tak abstrahując od takich właśnie uwag, no to rzeczywiście to była taka manifestacja czegoś nowego, upadku starego systemu i budowy nowego, prawda, na tym gruncie właśnie wolności już. I te motywy były zresztą szczególnie widoczne również w wystąpieniu Jana Pawła II. Także no niewątpliwie Rzeszów wszedł do takiej ogólnopolskiej historii papieskich pielgrzymek, to nie ulega wątpliwości. Natomiast cały park papieski, bo o nim należy wspomnieć, który obecnie znajduje się w Rzeszowie, czyli w zasadzie taki 17-hektarowy wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, no stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda, częściowo, że no, dużo tych pomników w Rzeszowie jest, no nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II może, nie wiem, czy cieszyłby się też z takiego, prawda, wyróżnienia, natomiast rzeczywiście, no widać, że to świadectwo tej wizyty Jana Pawła II jest obecne w Rzeszowie.
4: Myślę, że nie tylko w Rzeszowie możemy znaleźć wiele ulic, alei, pomników, czy na przykład szkół z jego imieniem.
3: Tak, to prawda. No i takim miejscem jest też niewątpliwie Przemyśl. Akurat w Przemyślu była o tyle ciekawa sytuacja, że wielu naszych słuchaczy może kojarzyć. No, jest to takie miejsce krzyżowania się, prawda, wschodu z zachodem. I w tym przypadku oznacza to też, że Przemyśl jest też ważnym miejscem dla polskich grekokatolików, prawda? Grekokatolicy też, mimo że wywodzą się bardziej z tych tradycji wschodniego chrześcijaństwa, no to jednak technicznie są podporządkowani papieżowi. Dlatego no, też niewątpliwie ta wizyta papieża, nawiedzenie całej diecezji, archidiecezji przemyskiej, no miało takie znaczenie, że mogło podkreślić tą wagę dialogu, prawda, między wyznaniami, między różnymi grupami, a także też nawiązać w jakiś sposób, prawda, tych burzliwych dziejów naszego regionu i tak naprawdę całej Polski.
4: Teraz chciałabym przejść do miasta, którego papież Jan Paweł II nie odwiedził co prawda za swojego pontyfikatu, tylko dużo wcześniej, ale to wydarzenie, właśnie wizyta papieża, wtedy jeszcze myślę kardynała Karola Wojtyły w tym mieście, mocno wpłynęła właśnie na wiarę i tożsamość mieszkańców tego miasta. A mówię tutaj oczywiście o Stalowej Woli.
3: Spotkanie ówczesnego kardynała Wojtyły z stalowowolskimi robotnikami miało trochę taki wymiar symboliczny, bo pamiętajmy, Stalowa Wola była miastem robotników, czyli takiego, można powiedzieć, takiej grupy docelowej ówcześnie rządzącego PZPR-u, prawda? I w tym przypadku to tak naprawdę z jednej strony było dużym przeżyciem dla wierzących robotników ze Stalowej Woli, sam fakt poświęcenia świątyni, ale też i dla samego Karola Wojtyły było źródłem pewnej inspiracji na całe życie, bo pamiętajmy, że w trakcie późniejszych wizyt już Jana Pawła II, mimo że on Stalowej Woli nie odwiedzał, no to jednak potrafił do niej nawiązać. Potrafił nazwać ją między innymi symbolem wielkiej wiary ludzi pracy, pokazując, że no tak naprawdę praca jest ponad ideologią, że pewne wartości mogą być przyswajalne tak naprawdę dla każdej grupy. I takie też miało być przesłanie Jana Pawła II w tamtym czasie. Stalowa Wola też jest niewątpliwie dumna akurat z tego, że Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, miał takie związki ze Stalową Wolą. Może skromne, ale jednak. Dlaczego? Dlatego, że o też dość chętnie miasto się powołuje, prawda, na tą retorykę. No i też pamiętajmy, że jeszcze za życia Jana Pawła II, bo w 2004 roku papież został honorowym obywatelem decyzją radnych stalowowolskich, także no, to też pewnego rodzaju wyróżnienie, nawet nie tyle może dla Jana Pawła II, co dla samej Stalowej Woli, także to jest taki dość, można powiedzieć, ciekawy niewątpliwie element.
4: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich wcześniejszych podróżach Karola Wojtyły tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia, no i późniejszą pielgrzymkę w 1991 roku. A czy papież później odwiedził jeszcze Podkarpacia?
3: Tak, choć w Polsce był wielokrotnie, to w takich wizyt podkarpackich można naliczyć dwie, bo jeszcze w 1997 roku odwiedził on Duklę i Krosno. Tam akurat najpierw przebywał w klasztorze Bernardynów w Dukli, odbył modlitwę, a później bodajże w Krośnie, jak dobrze pamiętam, on odprawił mszę, w trakcie której kanonizował błogosławionego wówczas Jana z Dukli, także no to było też pewnego rodzaju wydarzenie, no, które może też w chwili obecnej jest bardziej wspominane przez mieszkańców regionu. No to jest z perspektywy historii naszego regionalnego kościoła rzymskokatolickiego. To było też przeżycie niesamowite. No, mamy relacje świadków, ludzi akurat mieszkających w Dukli, w Krośnie, które wspominają latające helikoptery, prawda, procesje całe, widok Ojca Świętego. Także no, niewątpliwie, mimo że ta wizyta może była nieco krótsza i mniejsza, no to też miała dość istotne znaczenie.
4: No już tak przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, jak właśnie z perspektywy historyka mógłbyś podsumować znaczenie obecności Jana Pawła II tutaj na Podkarpaciu? Czy to zarówno dla historii regionu, jak i dla takiej no, tożsamości jego mieszkańców?
3: Zarówno wizyta w 91, jak i w 97 roku mają podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście były częścią takiego całego procesu wychodzenia Rzeczpospolitej z komunizmu i tak naprawdę budowania ładu po 89 roku, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie. Natomiast z drugiej też te wizyty wpisywały się w specyfikę regionu pogranicza. Tak naprawdę były hasła solidarności, odpowiedzialności, nawiązanie do tradycji narodowej, no ale też jednocześnie papież podkreślał to znaczenie, prawda, współpracy, obrządków, całej tradycji. Także niewątpliwie te jego wizyty i związki z regionem podkarpackim są pewnym elementem naszej unikalnej podkarpackiej tożsamości. W związku z czym wydaje się, że mówiąc o wizytach Jana Pawła II w Polsce, warto mówić o nich nie tylko z perspektywy naszej narodowej, ale również lokalnej, bo dla różnych wiernych mogły one mieć zupełnie inny wymiar.
2: Historia regionu.
1: Zanim porucznik Józef Sarna stał się symbolem odwagi na Skalnej Górze, jego życie kształtowały spokojne, ale pełne patriotyzmu lata w Pilchowie i Nisku. Tam narodziła się dyscyplina, poczucie odpowiedzialności i zamiłowanie do wychowania młodzieży, które później przeniósł na pole walki. W dzisiejszej rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wspominamy nie tylko heroizm porucznika Sarny, ale też misję, którą realizował w sercu Tarnobrzega. Jak wyglądało życie Józefa Sarny przed wojną i co mogło właśnie ukształtować jego charakter i tę taką późniejszą postawę wojskową?
3: To znaczy, jak wyglądało? No na pewno możemy śmiało powiedzieć, że to było życie polskiego patrioty z pewnością. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście, jeśli musimy się cofnąć do początków, no to należy przywołać ziemię stalowo-wolską. Dlaczego? Dlatego, że urodził się on 21 września 1910 roku w Pilchowie koło Rozwadowa. No tam miejscowość do dzisiaj istnieje w powiecie stalowo-wolskim. Jak ktoś był chętny, to oczywiście może zobaczyć. Później z kolei uczył się w Nisku, także widzimy, no, ten akurat ziemia bardzo mocno go ukształtowała, oczywiście zgodnie z tradycjami też wojskowymi, bo jakby nie patrzeć, no on ukończył później szkołę podchorążych rezerwy piechoty w Zambrowie, także tutaj mamy kolejny taki punkt na mapie, nazwijmy to. Natomiast później, jak już skończył ten kurs wojskowy, no to odszedł w stopniu podporucznika, także widzimy taki typowy oficerski stopień. Jednak, co jest istotne, jemu bardzo mocno zależało na wychowaniu młodzieży. Widać to było w sposobie jego życia, w funkcjach, które piastował, bo chociaż decydował się obrać karierę urzędnika, to było akurat w gminie w Charzewicach, to jednak nie zrezygnował do końca, jak mówiłem, z tych klimatów wojskowych. Dlaczego? Dlatego, że był instruktorem przysposobienia obronnego, działał też w Strzelcu, no to dość dobrze znanym zresztą

0: właśnie kursy dywersyjne, które miały na celu też przygotowanie struktur na czas niemieckiej okupacji, bo brano oczywiście ten scenariusz również pod uwagę, nie tylko ten z pomocą z Zachodu, która jak wiadomo nie nadeszła, także no właśnie to jest taka teoria po prostu, czy tak było rzeczywiście, no trudno powiedzieć.
1: Skoro już jesteśmy przy wrześniu 1939 roku i przy kampanii wrześniowej, no to przejdźmy sobie właśnie do tych wydarzeń. Jak wyglądała organizacja obrony Tarnobrzega i jakie decyzje podejmował porucznik Sarna?
0: W zasadzie jego decyzje to tak naprawdę już powiedzmy ten późniejszy etap, czyli około 12 września, bo wcześniej, no to tak naprawdę, jak wiemy zresztą z innych rozmów na antenie Eski, no to z tym akurat było różnie, jeśli chodzi o samo przygotowanie, to często były decyzje spontaniczne, wymuszone przez różnego rodzaju działania wojsk agresora. Na pewno Tarnobrzeg, mimo że mogłoby nam się wydawać, że położony jednak bardziej w ówczesnym centrum Polski, no to jednak już od 1 września tak naprawdę cierpiał między innymi przez bombardowania. No pamiętajmy, no w rejonie na przykład przy ulicy, jak dobrze pamiętam, chyba Kolejowej, tak ta ulica się nazywała, no w okresie bombardowań zginęło 11 osób, także no w zasadzie od samego początku ten Tarnobrzeg był jednak wystawiony na ataki. Także oczywiście początkowo to, co należało zrobić, to przygotować jakąś obronę przeciwlotniczą, sieć obserwacyjną. I tutaj zdecydowano, to był bodajże 3 września, że tymi działaniami zajmie się właśnie porucznik Sarna wraz ze swoim jeszcze zastępcą, tam sierżantem Markiewiczem. Oprócz tego też należy, no tutaj zawsze wspominam o tym, żeby pamiętać, że zawsze jak mówimy o pewnych postaciach tamtego okresu, no to należy zauważyć, że one jako jednostki nie byłyby w stanie zdziałać wiele również bez pomocy innych osób. No pamiętajmy, w obronę Tarnobrzega zaangażowani byli również harcerze, co też należy pamiętać.
1: Dobrze, no to tutaj mówisz właśnie o poruczniku Sarnie i o tym, że on jakby nie działał sam, tylko z pomocą harcerzy. A gdzie w tym wszystkim były władze Tarnobrzega?
0: Tak, w dużej mierze te struktury się jednak posypały. No, spora część urzędników, osób związanych z władzą, no jednak wyjechała, opuściła miasto. W związku z tym tak naprawdę władze musiało przejąć wojsko we współpracy z obywatelami. Tutaj akurat powstał jeszcze taki komitet obywatelski. W każdym razie, no, można powiedzieć, że struktura władz uległa znacznym modyfikacjom, to jest dobre określenie.
1: Idąc dalej, czy mógłbyś nam opowiedzieć o strategii obronnej na tak zwanej Skalnej Górze i właśnie w tym rejonie przeprawy na Wiśle?
0: Generalnie ta Skalna Góra, o której mówimy, miała być w zamyśle obrońców takim dość istotnym punktem oporu, dlatego że ona miała za zadanie osłanianie Wisły, dzięki czemu polskie jednostki mogły się po prostu bezpiecznie wycofać na drugi brzeg, a jednocześnie to natarcie niemieckie zostałoby opóźnione w przypadku skutecznych działań obronnych. Zresztą podobną strategię zastosowano m.in. też w Rzeszowie, w innych miastach, prawda? Czyli chodziło o opóźnienie marszu Niemiec w głąb kraju.
1: No i co było dalej? Czy ten plan wypalił?
0: To znaczy tak, na pewno udało się niewątpliwie umożliwić części polskich oddziałów opuszczenie Tarnobrzega, to na pewno. No i przede wszystkim udało się rzeczywiście na pewien czas, a przynajmniej na jeden dzień, opóźnić marsz wojsk niemieckich.
1: Czyli było kolejne natarcie.
0: Tak, oczywiście. Oni szturmowali w dwóch falach. O ile w pierwszym przypadku rzeczywiście możemy tu mówić o oddziałach porucznika Sarny, o tyle w drugim przypadku to jest to, dlaczego on właśnie czasami może być określany przydomkiem polski Leonidas. Z tego względu...
1: A może nawet Tarnobrzeski.
0: Tarnobrzeski, rację, tak. Chociaż polski też w zasadzie, no bo Polakiem był. Ale oczywiście Tarnobrzeski Leonidas z tego względu, że później w tym drugim natarciu on bronił Skalnej Góry wyłącznie z piątką żołnierzy. To jest niewielka liczba i co więcej, wojskowi zastosowali tam pewien trik, to znaczy oni, mając dwa CKM-y,

0: starali się regularnie zmieniać pozycję. To miało wytworzyć wśród Niemców takie wrażenie,
1: jakby
0: że...
1: Jakby było ich więcej.
0: Tak, jakby cała Skalna Góra była obsadzona w jakiś sposób. Niemcy nie mieli świadomości, że większość oddziału się już wycofała. Także to była taka, można powiedzieć, miała zmyłka, prawda? To była taka sprawa po prostu żołnierskiej przysięgi dla tych kilku osób. Natomiast w którym momencie tak naprawdę następuje przełamanie, bo to jest istotne? Tu mówimy o 13 września, kiedy tak naprawdę Niemcy już wzmagają ostrzał Skalnej Góry, natarcie ogniowe rośnie, spadają również bomby, no i tu już wiadomo, Sarno zostaje wtedy zraniony, śmiertelnie zraniony, co istotne, i ginie wtedy na stanowisku razem z drugim jeszcze żołnierzem, który był w obsłudze tamtego CKM-u. Także no to jest też chyba, wydaje mi się, co, o czym należy wspomnieć, że Sarna był dowódcą wojskowym, który jednocześnie bezpośrednio walczył, co jest też, prawda, w jakiś sposób istotne. To nie jest tak, jak my czasami mamy wyobrażenie jakiegoś sztabu, prawda?
1: Że siedzi sobie w namiocie, a...
0: Tak, nie, to byli ludzie, którzy walczyli na pierwszej linii, także tak naprawdę ta śmierć była już takim momentem przełomowym, bo kilka godzin później zakończyła się obrona i jednocześnie obrona Tarnobrzega i, no, można powiedzieć, początek okupacji niemieckiej na tych terenach.
1: W jaki sposób postać porucznika Sarny jest dzisiaj upamiętniana w Tarnobrzegu i w regionie?
0: Ja bym powiedział, że ona była już upamiętniana tak naprawdę już w momencie upadku Skalnej Góry. Chodzi o to, że już po tym, jak zginął, zorganizowano mu pogrzeb. Co jest ciekawe, no podobno Niemcy w uznaniu bohaterskiej obrony Skalnej Góry zaproponowali asystę wojskową. Czy tak było rzeczywiście, trudno mi powiedzieć, natomiast faktem jest, że w momencie, kiedy Niemcy znaleźli ciało Sarny, no to zasalutowali mu. Także widzimy jednak, to było to docenienie, prawda, przeciwnika, tego bohaterstwa i poświęcenia całego. Natomiast wiadomo, że Sarna jest patronem jednej ze szkół, to na pewno. No i z pewnością też przy różnego rodzaju uroczystościach też ludzie wspominają takie, można powiedzieć, tarnobrzeskie Termopile, prawda? W związku z czym, no, śmiało można powiedzieć, że stanowi on pewną taką inspirację zarówno dla, czy to młodzieży tej szkoły, jak i generalnie, powiedzmy, że dla wszystkich patriotów związanych z ziemią tarnobrzeską.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Teraz zabieram Was do Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Miejsca, gdzie historia spotyka się z pasją, a każdy dzień tętni muzyką, tańcem i kreatywnością. Zajrzymy za kulisy codziennego życia tego kameralnego ośrodka i posłuchamy o zajęciach artystycznych, koncertach, musicalach i warsztatach, które przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych ze Stalowej Woli i okolic. O teraźniejszej działalności i planach na przyszłość rozmawiam z kierownikiem Sokoła, panią Ewą Cisło, oraz z koordynatorką działań artystycznych, panią Karoliną Nowak. Zostańcie z nami.
1: Dzisiaj jestem w Stalowej Woli, a dokładniej w Rozwadowskim Domu Kultury. I dzisiaj porozmawiamy sobie o jego historii i działalności. Są ze mną
4: Ewa Cisło, kierownik Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Dzień dobry.
5: Karolina Nowak, koordynator działań artystycznych.
1: No to może na początek, kiedy zaczęła się historia miejsca, w którym się teraz znajdujemy i jak zmieniała się jego rola przez lata?
4: Budynek, w którym się znajdujemy, ma już ponad 100 lat. Został wzniesiony w 1906 roku jako siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Budynek został wzniesiony ze składek społecznych mieszkańców Rozwadowa i służył tutaj jako miejsce spotkań. Natomiast przez lata pełnił różne funkcje i na przełomie lat 20. i 30. XX wieku znajdowała się tu też Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkół Zawodowych. W 1936 roku na szczycie budynku nadbudowano tutaj rzeźbę Sokoła, którą możemy widzieć stojąc naprzeciwko budynku. Po II wojnie światowej przez dłuższy czas ten budynek był w ogóle nieużytkowany. W latach 60. przeznaczono ten budynek na siedzibę harcerzy i to był tak zwany dom harcerza. Natomiast w 1960 roku przeprowadzono prace remontowe i tutaj zlokalizowany został Dom Kultury Runita. W 1980 roku natomiast też tutaj znajdował się Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, jakiś wydział tutaj jakby miał swoją siedzibę. I później tak naprawdę od początku lat 90. XX wieku obiekt był całkowicie nieużytkowany. Było to miejsce przez jakby dekady miejsce spotkań dla lokalnej społeczności i w ramach jakby tych lat służył różnym potrzebom. Natomiast pomysł wznowienia działalności tego miejsca już tkwił od bardzo dawna. I dopiero w 19 roku udało się jakby sfinalizować tutaj, pozyskać środki na modernizację tego obiektu.
1: Czyli Rozwadowski Dom Kultury działa od 2021 roku. I jaką on teraz pełni funkcję? Czy różni się od tego, co było przedtem?
4: Tak, działamy od 2021 roku, natomiast proces dofinansowania remontu rozpoczął się już w 2019 roku i obecnie jesteśmy filią Miejskiego Domu Kultury i jesteśmy takim, ja to nazywam osiedlowym domem kultury, bo jakby skala tutaj w porównaniu do Miejskiego Domu Kultury jest znacznie mniejsza i jeżeli chodzi o naszych uczestników zajęć, to też głównie to są mieszkańcy właśnie i Rozwadowa, ale też okolicznych miejscowości tutaj z tej strony Stalowej Woli.
1: Dobrze, no to znamy już kilka szczegółów na temat tej starszej i nowszej historii Rozwadowskiego Domu Kultury, a teraz przejdźmy sobie do czasów obecnych. Jaką właśnie działalność pełni Rozwadowski Dom Kultury i co właśnie oferujecie u siebie mieszkańcom Stalowej Woli?
4: Rozwadowski Dom Kultury, SOKÓŁ, jest to instytucja, która skupia się głównie na działalności artystycznej. Skupiamy tutaj i młodzież, i dzieci, i dorosłych, i seniorów na różnych wydarzeniach. Są to zajęcia artystyczne, warsztaty, spektakle, koncerty, a także różne imprezy plenerowe, w które staramy się angażować co roku. Też jesteśmy otwarci jakby tutaj na potrzeby mieszkańców i za każdym razem staramy się jednak słuchać tych głosów mieszkańców czy osób, które do nas po prostu przychodzą i jakby wyrażają swoje opinie czy jakieś poddają pomysły i staramy się brać to pod uwagę. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce kameralne i przyjazne dla wszystkich pokoleń. No i tak na co dzień działamy jako po prostu Dom Kultury.
1: Czyli takie pomysły na projekty, na wydarzenia czerpiecie od mieszkańców?
4: W większości tak. Są to pomysły mieszkańców, ale są to też rzeczy, które robiliśmy wcześniej, czyli jakby w macierzystej jednostce. Jeżeli chodzi o na przykład imprezy plenerowe, no to bardzo dużo imprez plenerowych też wyszło, pomysły wyszły z Domu Kultury, więc przenieśliśmy je po prostu tutaj jakby na przestrzeni rynku w Rozwadowie. A jeżeli chodzi o zajęcia, no to w 2019 roku odbyły się też konsultacje dotyczące działalności przyszłego Domu Kultury. I tam też od mieszkańców dowiedzieliśmy się, czego brakuje tutaj na osiedlu. Niektórym też jest daleko dojeżdżać do Domu Kultury w Stalowej Woli, więc im by było wygodniej tutaj jakby przyprowadzić dziecko na różne zajęcia artystyczne. Dlatego ta nasza oferta jakby ona cały czas się rozbudowuje, ale to są też jakby rzeczy, które się dzieją na bieżąco też w Domu Kultury, czyli wszelkie zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne czy nauka gry na instrumentach.
1: To jak wygląda taki typowy dzień w RDK-u? Taka codzienna wasza działalność, bo podejrzewam, że takie wydarzenia, koncerty to raczej tak rzadziej troszkę.
4: Jeżeli chodzi o naszą działalność na co dzień, to pracujemy od poniedziałku do niedzieli, tak naprawdę. Odbywają się tutaj zajęcia i dopołudniowe, i popołudniowe. Sporadycznie organizujemy różne tematyczne warsztaty. Mamy stałą współpracę ze szkołą dziewiątką. Przychodzą do nas dzieci na zajęcia. Zamiast być w szkole, przychodzą tutaj na zajęcia umuzykalniające z naszymi instruktorami. Na co dzień też współpracujemy z partnerami tutaj z okolic Rozwadowa. Są to przedszkola czy szkoły, które przychodzą do nas na występy, w sensie oni organizują te występy u nas, żeby dzieci mogły poznać to miejsce czy wystąpić na prawdziwej scenie. Także tak wygląda nasza codzienność. Jest to również planowanie różnych wydarzeń, promocja, którą tutaj jakby we własnym zakresie też staramy się prowadzić. No, bieżący kontakt z osobami, które do nas przychodzą, czy z uczestnikami zajęć, z rodzicami. Także tak nasza codzienność tutaj wygląda. Dopinanie harmonogramu zajęć, wydarzeń.
6: To może zanim przejdziemy sobie do tej takiej waszej codziennej oferty edukacyjno-kulturalnej, z tego co tu słyszę, głównie dla dzieciaków, to chciałabym jeszcze zapytać o takie wydarzenia kulturalne, o których mówiłaś wcześniej, że organizujecie takie. Czy to są takie wydarzenia cykliczne, czy jakieś okolicznościowe? Może jakieś przykłady przychodzą ci do głowy?
4: Jeżeli chodzi o wydarzenia, mamy raczej już stały taki harmonogram wydarzeń w ciągu roku. Zaczynając od stycznia, to wiadomo, koncerty kolęd, czy spektakle bożonarodzeniowe. I to są takie wydarzenia, na które praktycznie no, całe rodziny mogą przyjść. Jeśli chodzi o dalsze miesiące, bo tak w sumie zawsze ustalamy raczej miesiącami, to jest w pierwszej kolejności jarmark wielkanocny. Często też przy okazji jarmarków organizujemy warsztaty tematyczne związane ze świętami wielkanocnymi. Dalej patrząc, mamy imprezy plenerowe właśnie w okresie letnim. Najwięcej tych imprez jest plenerowych.
6: Na przykład?
4: Jeśli chodzi o imprezy plenerowe, to rozwadowski piknik rodzinny, czy święto narodowe 3 maja, to też są nasze stałe takie imprezy plenerowe. Dalej na jesieni zdarzało nam się organizować koncerty, czy na rynku w Rozwadowie, czy tutaj u nas w mini ogródku. To nie są stałe elementy naszej działalności, ale czasem udaje nam się tutaj coś zorganizować. Święta Narodowe 11 listopada też pojawia się w naszym kalendarzu. Później w grudniu imprezy skierowane typowo dla dzieci, Mikołaj i nasze produkcje musicali skierowane głównie do dzieci. Także tak staramy się w ciągu roku mieć te stałe punkty, według których pracujemy. Wiadomo, że pojawiają się często nowe pomysły czy jakieś nowe możliwości, żeby zorganizować różne wydarzenia. Ale to są te stałe elementy, które co roku jakby się powtarzają.
6: To już wiemy co nieco o tych wydarzeniach, które organizujecie tutaj cyklicznie. A teraz chciałabym przejść do waszej codziennej działalności, czyli jak właśnie wygląda ta oferta edukacyjno-artystyczna? Jakie właśnie zajęcia prowadzicie?
5: No więc nasza oferta artystyczna to tak naprawdę wiele dziedzin sztuki. Mamy sekcję taneczną, 5 grup zróżnicowanych wiekowo od 5 do 14 roku życia. I nasza najstarsza grupa Teatr Tańca Flow, tutaj pani Sylwia Świątek-Olejnik prowadzi dziewczyny już tak konkursowo, jeździ z nimi na różne zawody z sukcesami. Mamy też w ofercie zajęcia wokalne i tutaj ja prowadzę głównie dziewczyny. Mamy deficyt chłopców, jak to wszędzie bywa. Dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia.
6: Także jeśli rodzice słyszą, to zachęcamy do zapisywania swoich synków.
5: Tak, bardzo zachęcamy, zapraszamy, bardzo nam brakuje męskich głosów. W naszych zajęciach też mamy propozycje plastyczne, 2 grupy plastycznych zajęć i tutaj dzieci sobie tworzą różne rzeczy pod okiem pani instruktor. Nauka gry na instrumentach. Mamy w ofercie naukę gry na pianinie, na skrzypcach, na perkusji, gitarze i tutaj szeroki wachlarz, bo jest i gitara basowa, elektryczna, ukulele, akustyczna i co ciekawe udało nam się już jakiś czas temu osiągnąć. Dzięki tym zajęciom tworzymy zespół instrumentalny, w zasadzie instrumentalno-wokalny. No i mamy parę chętnych osób z tych zajęć, które przychodzą dodatkowo na próby. No i sobie działamy, występujemy na żywo przy różnych okazjach, czy to pikniki, czy właśnie koncerty, kolęd.
6: A ten zespół ma może jakąś nazwę?
5: Aktualnie zespół jeszcze nie ma nazwy, jest to póki co zespół Rozwadowskiego Domu Kultury.
6: Taka świeżynka.
5: Można tak powiedzieć, od 2 lat działamy, no może się dorobimy nazwy za niedługo. Oprócz tego jeszcze mocno stawiamy na profil teatralno-musicalowy. Jest to nasza taka perełka ostatnio. Musical to zajęcia, które łączą oczywiście taniec, śpiew, aktorstwo i 2 razy w roku mamy takie stałe premiery w okolicach świąt Bożego Narodzenia i w lecie. Jest to musical letni na zakończenie sezonu. I tutaj dzieci są bardzo chętne. Co roku mamy nabór około 20 chętnych dzieci, no staramy się wszystkich przyjmować, bo ciężko odmawiać, gdzieś tam zagospodarować do mniejszych lub większych ról. Także jest z czym pracować, to nas cieszy. Oprócz tego grupa teatralna tutaj działa pod kierownictwem pana Pawła Gładysia, jest to aktor z Rzeszowa. Też 2 premiery rocznie stara się wystawić i ma też właśnie w ofercie zajęcia dla grupy dla dorosłych.
6: Nie tylko z dzieciaczkami na spektakle, tylko też sami mogą występować.
5: No niestety głównie mamy dla dzieci tutaj całą ofertę, ale właśnie jeśli chodzi o dorosłych, no to mogą się odnaleźć w tym teatrze. Chociaż w naszym zespole instrumentalnym jest też jedna pani, już starsza, po 40. Też gra z nami na gitarze, także można powiedzieć, że zespół jest wielopokoleniowy i też chętnie przyjmujemy. Ważnym dla nas też elementem jest współpraca tutaj z pobliską szkołą PSP 9. W ramach tej współpracy prowadzimy mażoretki. Jest to taka nasza ozdoba, bo starsza grupa reprezentacyjna bierze udział zwykle w przemarszach z orkiestrą dętą przy różnych okolicznościach typu 11 listopada czy 3 maja. I dodatkowo z tą szkołą mamy też współpracę, tak jak już tutaj wcześniej wspomniała pani kierownik. Dzieciaki przychodzą do nas z klas 1-3 na zajęcia rytmiczno-muzyczne. I tak pani instruktor uczy choreografii, ja uczę nut, jakieś instrumenty. Oczywiście jest to instrumentarium Orfa, dostosowane dla dzieci. Prezentują później dzieci swoje rzeczy, co tutaj wyniosły, co się nauczyły, prezentują u siebie na apelach w szkole, bądź u nas na piknikach.
6: Dobrze, czyli jest teatr, są mażoretki, są różne zajęcia, a jak to wygląda w tygodniu? Jak wygląda wasz taki tygodniowy harmonogram? Co można właśnie tutaj, czego można tutaj doświadczyć w poniedziałek, wtorek i tak dalej?
5: To nasz tydzień, zaczynając od początku, w poniedziałek rano jest tutaj dość głośno, przychodzą do nas dzieciaki z 1-3, ze szkoły 9. Uczymy się właśnie muzyki, tańczymy, bawimy się, bo również to nie tylko praca taka, że ostro ćwiczymy. Zabawa też jest takim elementem u nas istotnym. Po południu odbywają się zajęcia stałe, instrumenty, skrzypce, wokal. W poniedziałek też ma zajęcia u nas grupa z oferty MDK. To z przyczyn logistycznych. Odbywają się u nas właśnie niektóre zajęcia. No i idąc dalej, wtorek, środa, to jest musical, to są zajęcia taneczne.
6: To są popołudnia.
5: Popołudnia, tak. Perkusja we wtorki. W środę jest pan gitarzysta, przyjeżdża z Janowa. Także to jest u nas, jeśli chodzi o instrumenty, w konkretne dni, bo instruktorzy dojeżdżają w większości z daleka. W czwartek znowu wracamy do rana i jest rano szkoła. Znowu kolejne 3 klasy. Do godziny 9 wieczorem nasze zajęcia stałe. Taniec, znowu wokal, instrumenty. No i piątek kończymy już tak spokojniej. Pianinem, zajęcia plastyczne. No i w sobotę też jest oferta z MDK-u, zajęcia z MDK-u i niedziela teatr.
6: Ten taki teatr, w którym mogą brać udział również dorośli?
5: Tak, to jest ten teatr, gdzie jest grupa i dziecięca, i młodzieżowo dorosła. I tutaj pan właśnie dlatego, że przyjeżdża do nas z Rzeszowa, jedyny dzień, jaki może dla nas poświęcić, to jest niedziela.
6: Dobrze, no to znamy już harmonogram działalności Rozwadowskiego Domu Kultury. A jak wygląda kwestia naboru do tych zajęć? Czy trzeba się wcześniej na nie zapisywać, czy można przyjść i zostać?
5: Oczywiście, jeśli chodzi o nabór, startujemy z naborem w połowie sierpnia. Wychodzi plakat, wychodzą wszystkie informacje, można się zapisywać, teraz są u nas zapisy online, także najprościej z poziomu swojego komputera czy telefonu można się szybciutko zapisać. W trakcie roku szkolnego, jeśli ktoś zrezygnuje, pojawiają się jakieś pojedyncze miejsca, warto wtedy dzwonić też do nas, czy wpisać się na listę rezerwową. No to tak, jeśli chodzi o nabór. Plus musical, robimy przesłuchania 2 razy w roku przed każdym spektaklem. No to wtedy też puszczamy informacje na Facebooka naszego, czy na stronę internetową. Jest data, godzina, dzieci mogą przyjść, pokazać, co potrafią. No i tak, działamy jak szkoła, zaczynamy od września do czerwca, taki mamy sezon. No jeśli chodzi o wakacje, również mamy ofertę taką dodatkową, skierowaną dla dzieci, zwykle od 7 do 11 roku życia. I są to wakacje z mażoretkami, są to wakacje plastyczne oraz artystyczne.
6: A co z feriami?
5: Ferie również mamy w ofercie. Zapraszamy serdecznie na ferie artystyczne, gdzie tworzymy spektakle z dziećmi. Mamy 5 dni, 5 dnia robimy mini spektakl dla rodziców.
6: Znamy już historię Rozwadowskiego Domu Kultury, zarówno tę starszą, jak i tę nieco nowszą. Wiemy, jakie zajęcia właśnie oferuje RDK, czyli znamy już też teraźniejszą działalność tego miejsca, a teraz chciałabym przejść do przyszłości, spojrzeć w przyszłość i zapytać, jakie macie plany na najbliższy czas? W czym chcecie się realizować, czy jakie macie plany, marzenia?
4: Jeśli chodzi o przyszłość, to na pewno chcemy utrzymać stan, jaki mamy, jeśli chodzi o zajęcia artystyczne. Co roku jest to ponad 200 dzieci w naborze. Co roku też brakuje miejsc i wydaje się, że potrzeba ich więcej. I to chcemy utrzymać. Jeżeli się da, to będziemy chcieli poszerzyć jakby naszą ofertę o różne i jeszcze inne, czy działania, czy warsztaty, czy zajęcia, których u nas w ofercie jeszcze nie było.
6: Jakieś konkretne pomysły?
4: Mamy jeden pomysł, który będziemy się starać wdrożyć. Jeszcze nikt o nim nie słyszał. Na razie tutaj jest w naszym jakby wewnętrznym kręgu. Mamy taki pomysł, żeby dać możliwość młodym talentom zaprezentować się na naszej scenie. Tak tylko to chciałabym rzucić, jeszcze nie mamy szczegółów, ale...
6: Taki konkurs talentów?
4: Może nie bardziej konkurs, tylko bardziej takie danie miejsca i możliwości, żeby młodzi artyści mogli zmierzyć się ze sceną, z prawdziwymi światłami, z obsługą sceniczną, czy z występami dla publiczności. Kiełkuje u nas taki pomysł w głowie. Na razie jesteśmy w fazie dyskusji wewnętrznych, także zobaczymy, czy uda nam się ogłosić taki, nie wiem jak to nazwać, czy nabór, czy taką scenę Sokoła dla młodych talentów. Taki mamy pomysł na przyszłość. Co więcej, no realizować to, co realizujemy do tej pory, starać się utrzymać właśnie te grupy, utrzymać kontakt ze społecznością, czy ich zaangażowanie, żeby było tak samo dobre, jak jest teraz, bo na każdym jednym wydarzeniu jednak mamy pełne sale. Z racji wielkości sali musimy grać niejednokrotnie dane wydarzenie kilka razy. Ale to daje nam jakby poczucie, że to, co robimy, jest ważne tutaj dla mieszkańców i dla dla tych osób, które mogą do nas przyjść.
6: Co chciałabyś powiedzieć mieszkańcom Stalowej Woli, którzy nie odwiedzili jeszcze Rozwadowskiego Domu Kultury, żeby to zrobili?
4: Oczywiście chciałabym zachęcić, żeby nie bać się przekroczyć progu Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół, bo zawsze tutaj chętnie porozmawiamy, chętnie usiądziemy, przedyskutujemy różne tematy, także zapraszamy na nasze wydarzenia. Zapraszamy dzieci na nasze zajęcia. Też miło by było, gdybyście polubili naszą stronę oficjalną na Facebooku, czy zaglądali na naszą stronę internetową. Tam na bieżąco informujemy, co się u nas dzieje, jak to u nas wygląda. Jest tu przytulnie, jest kameralnie, jest miło.
6: Potwierdzam.
4: Bardzo się cieszę. Tak, mamy młodą kadrę instruktorską, więc myślę, że to też dużo znaczy dla uczestników zajęć, dla dzieci, że nie boją się jednak tutaj przychodzić i chcą wracać.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: bebelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la